0: K2 Biała Podlaska.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwóch

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Dzień dobry, kłania się Bartek Ważny. Dzisiaj będzie trochę cieplej, do 20 stopni na bielskich termometrach. Do tego dużo słońca, szczególnie w drugiej połowie dnia, ale już około południa może też nieco silniej powiać wiatr. Dalej w tym tygodniu będzie troszkę cieplej, 21 stopni jutro, w czwartek nawet 23 kreski i niestety na tym już koniec, bo w piątek tylko 14 stopni i do końca tego tygodnia niewiele więcej. Dużo słońca, szczególnie jutro, w czwartek deszczowo za to.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Pożar i ewakuacja pacjentów w Krakowie. Ogień pojawił się w sali chorych szpitala Rydygiera na 10 piętrze. 10 osób zostało podtrutych gazami pożarowymi. Zarówno personel, jak i pacjenci trafili na SOR. 38 chorych trzeba było przenieść na inne oddziały. Po pierwszej w nocy pożar został ugaszony. Trwa przewietrzanie pomieszczeń. Gol z karnego odebrał polskim piłkarzom szansę na punkty w Zenicy. Biało-czerwoni przegrali 0-1 wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Bramka dla Bośniaków padła w 84 minucie meczu, o czym nasz reporter Michał Rafa.
2: Polacy mieli lepsze sytuacje, odrywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
1: A co o wczorajszym karnym sądzi selekcjoner Jan Urban? Już za chwilę w sportowych newsach. Teraz Lubuskie. Tam będzie można kształcić się na rusznikarza z PC od broni palnej. Edukacja w zespole szkół nr 2 w Międzyrzeczu może ruszyć od września przyszłego roku, mówi emerytowany major Radosław Trzaskowski z Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
3: A w przyszłości wojskowy oddział branżowy, bo tak to się nazywa, pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej, odnowić ten zawód jest bardzo niszowy.
1: Obecnie w województwie lubuskim klasy z taką specjalizacją nie ma.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
1: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu z Bośnią i Hercegowiną selekcjoner Jan Urban. Polska, przypomnę, przegrała na wyjeździe 0-1 i po czterech meczach Ligi Narodów ma na koncie tylko 4 punkty. Jedyny gol padł po rzucie karnym.
7: Rzut karny dla mnie to jest, takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika, tam jest walka o pozycję.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban. W drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zawsze to sobie powtarzam i zawsze jest tak samo. Ostatni raz zarwałem przez nich nockę. Ostatni raz poszedłem tak późno spać przez taki mecz.
9: Słyszałeś, jak trener mówił, i taki gard karnych się nie gwizdze. W ogóle się nie powinno gwizdać.
8: W ogóle, gwizdanie jest niekulturalne.
9: Właśnie o to chodzi.
8: I w ogóle...
9: Kto to słyszał,
8: żeby... z komuną.
9: Żeby się gwizdał jeszcze.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
9: Można sobie podgwizdywać, tak. Jak się słyszy na przykład jakiś fajny kawałek polski, taki 100%.
8: I liczyć matematyczne szanse na utrzymanie w tej dywizji.

0: Zobaczcie, ledwo wystartowali, ledwo 6.09, a tu proszę bardzo, jak dyskoteka gra, jakie rytmy, jakie polskie dobre brzmienia. Same takie u nas, jak ktoś włączył radio, to dobrze, że włączył, niech zostanie. Dzień dobry.
1: Ktoś, kto wysyła SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mógł zareagować mniej więcej tak. Ups! Jak wysłał wczoraj SMS-a do ludzi, okazało się, że nastąpiła tak zwana pomyłka.
0: Pomyłka?
2: Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę.
0: No, no i to właśnie, sobie teraz będą powtarzać tam w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. No jak to, słuchajcie, zamiast do lubelskiego wysłali do lubuskiego. No, zamiast na wschód kraju wysłali na zachód kraju.
1: Tam jedna litera, prawda? No i już się czepiają, No poszło strzelanie.
0: Ludzie już spakowani, już do Niemiec powyjeżdżali.
1: Ci w Lublinie śpią smacznie, no, bo mówią, że nic się nie dzieje, bo nie dostaliśmy alertu. No i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oczywiście bije się w piersi, mówi, że przeprasza. No pomyłki chodzą po ludziach rzeczywiście. Czasami się można pomylić. Ja się pomyliłem z raz, może ze dwa razy, prawda, jak sobie posoliłem herbatę, ale to i tak nic w porównaniu z pomyłką mojego zacnego siedzącego tutaj obok przyjaciela.
0: To nie była moja pomyłka, to była pomyłka wykonana na mnie, jakby.
1: Byłeś celem pomyłki.
0: Nie wiem, czy drodzy słuchacze pamiętacie, ale jeszcze w tym roku, na początku, miałem długie włosy, takie poza ramię, zapuszczałem w szczytnym celu. I bardzo podobne włosy miałem na studiach, też dłuższe. I pewnego wieczora poszedłem sobie z koleżanką na kluby tak zwane, jako student, tańczyć w klubie.
1: Potańczyć
0: w klubie muzycznym, tak. No i ubrałem się normalnie, dżinsy, koszula i miałem te dłuższe, niespięte z tyłu włosy i tańczę z tą koleżanką i nagle czuję z tyłu, na swoich biodrach, czyjeś ręce.
1: Pewnie jakaś zacna księżniczka sobie myślisz.
0: Nie. Ale słuchajcie, ja brodę jak drwal mam od urodzenia, nie? Odwracam się do tego gościa, który mnie za te bioderka złapał. On, widząc moją brodę, zbladł, podniósł ręce niczym do rozstrzelania i zaczął krzyczeć: przepraszam, przepraszam, przepraszam. Taką miałem przygodę.
1: Może ten gość nas słyszy, to daj znać, gościu, który złapałeś za bioderka Dawida.
0: 7, ale byś 2, się 3, nadział.
1: Rzeczywiście. Albo to byś się nadział, mój drogi. Nie wiadomo, gdybyś się nie odwrócił.
0: Jakby to była Tajlandia, to jeszcze bym uwierzył.
1: 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj zbieramy pomyłki. Czy byliście ofiarą, albo mieliście jakąś taką fajną pomyłeczkę?
0: No, albo napastnikiem jakiejś pomyłki.
1: Dzisiaj pomyleni ludzie niech do nas dzwonią. 726-826-826 albo Messenger. O waszych pomyłkach pogadamy.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

18 minut po 6, ich troje. Teraz dwoje, Wajda Jarząbek cały czas. Dzień dobry. Słuchajcie, przychodzą pierwsze SMS-ki co do pomyłki.

0: dzieciaki, powiedziałem do wychowawczyni w szkole: mamo, to napisał Piotrek. Piotrek, nie przejmuj się. Wydaje mi się, że nie ma takiego człowieka, który by przynajmniej raz się nie pomylił.
1: I tak, wiemy też, że słuchają nas kurierzy, bardzo dziękujemy. Jeden z kurierów opisał w swoim historię, otóż autokorekta. Autokorekta, właśnie, autokorekta to jest kopalnia pomyłek.
0: Ale to jest kropka, napisał autokorekta,
1: nie,
0: i nic więcej?
1: Nie, autokorekta, ja mówię, że autokorekta w telefonie to jest kopalnia pomyłek.
0: A co?
1: No i nasz kurier napisał: dzień dobry, paczka czeka na ulicy tam Saskiej, prawda, sklep taki i taki, pozdrawiam, kurka, że tak powiem, ładniej,
0: okay,
1: prawda?
0: Tak, no.
1: I za chwilę musiał odpisać, przepraszam, miało być kurier, nie kurka.
0: No. Okej, okay, czyli tak do kogoś napisał kurier.
1: Tak,
0: że
1: tak
0: podpisał napisał, się, tak. Chciał się podpisać kurier, a jakby wyszło, wyzwał kogoś brzydko.
1: Tak, a wyszło taka, tak, a wyszło tak dość
0: zdarza
1: mocno,
0: się, zdarza się. Jest jeszcze taki SMS-ik, założyłem spodnie tył naprzód, no i to,
1: ojejku,
0: to jest okej.
1: Okay. Kto nie założył spodnie
0: ale
1: tył naprzód?
0: Ale poczekaj, bo to nie koniec SMS-a. Założyłem spodnie tył naprzód, ale byłem misiem w supermarkecie i ogon z przodu. Wiesz, o co chodzi? Jak jesteś misiem w supermarkecie,
1: wiem,
0: i założysz spodnie tył naprzód,
1: wiem,
0: to z przodu masz ogon, a nie z tyłu, i mogło to dziwnie wyglądać, co
1: no,
0: najmniej.
1: To nie dzieci, ale mamy były pewnie zadowolone, jak widziała takiego misia chodzącego po
0: mógłby
1: markecie.
0: To być też ostatni dzień pracy jako misia.
1: Mógłby
0: i rozpoczął
1: być,
0: nową karierę na słuchacz i teraz ma się dobrze i świetnie, i takiej pomyłki już nigdy nie zrobi.
1: A chcę powiedzieć, co za paruwa. No ale dobra, moi drodzy, mamy 20 minut po godzinie 6, czekamy na kolejne wasze pomyłki, 7268 26 26 albo Messenger, piszcie, dzwońcie, nagrywajcie się. SK2.

0: La la la la la la la, chłopaki nie płaczą, chłopaki też nie płacą. CPN-y być może przyczynią się do tego, że nie podwyższą stóp procentowych. Dzisiaj zaczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale też nie o tym, ale związane z tym wszystkim.
1: Będzie mądro teraz w Radiu SK2. Przeczytam taki komunikat, który wyszedł. Wrzesień przyniósł dalsze przyspieszenie tempa wzrostu cen w polskiej gospodarce. Mądre? Mądre.
0: Tak.
1: Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik inflacji konsumenckiej CPI wzrósł do 4% w ujęciu rocznym. Mądre?
0: Mądre.
1: Mądre. No.
0: Znaczy, ale...
1: No dobra. Ja nie rozumiem, więc mądre. Oznacza to wyłamanie się wskaźnika cen poza górną granicę dopuszczalnego pasma odchyleń w celu Narodowego Banku Polskiego oraz najwyższy odczyt od czerwca 2025 roku.
0: Chodzi,
1: mądre?
0: Mądre. Ja wam powiem, o co chodzi. Że
1: no
0: inflacja
1: właśnie, ja nie wiem.
0: Urosła więcej niż planował Narodowy Bank Polski. Aha. I oni będą się zastanawiać nad podwyższeniem stóp procentowych.
1: Aha.
0: Ale ze względu na to, że prezydent podpisał ustawę, te paliwa poszły w dół. Ekonomiści twierdzą, że najprawdopodobniej ceny zostaną stóp, w sensie poziomy stóp, na podobnym poziomie, a wszystko jakby rozchodzi się o inflację.
1: A.
0: Że inflacja urosła, tak?
1: Czyli może inflacja i najwyższa od ponad roku?
0: Od ponad roku jest najwyższa inflacja, ale przynajmniej wypłaty stoją w miejscu.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama. Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojeserce.domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: I po reklamie.
10: Co tam w prognozach pogody dla Białej Podlaskiej? Dzisiaj maksymalnie 20 stopni, czyli trochę cieplej niż wczoraj. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin sporo chmur ma wisieć nad Białą Podlaską, ale potem powinno być już ich coraz mniej. A sama końcówka dnia zapowiada się bardzo słoneczna. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni. W drugiej połowie dnia musimy też liczyć się z silniejszymi porywami wiatru. Jutro 21 stopni, a w czwartek będzie 23, tylko tego dnia już deszczowo.
11: 6.31 News SK2, Anna Łobocka. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę. To na przejściu dla pieszych w Łodzi, mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
12: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
11: Kierowca trafił do szpitala. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za pomyłkę. Wczoraj alerty trafiły do niektórych mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.

0: 6.38. Sygnał jest i on. To znaczy, że pierwszy na dziś kącik odkurzający. Dla niezorientowanych to newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy w kalendarzu, ale zupełnie innego roku. Przenosimy się zazwyczaj w czasie, żeby przypomnieć sobie to, co było kiedyś, dawniej.
1: Teraz, znaczy dzisiaj, wyobraźmy sobie, że mamy 2008.
0: Rok. No to proszę bardzo, 6 października 2008. Gazeta Wrocławska pisała tak: czy jesteśmy bezradni wobec uciążliwych pasażerów komunikacji miejskiej, którzy nie przestrzegają przepisów i zasad dobrego wychowania?
1: I, bo tu jest jeszcze cytat jeden z mieszkanek Wrocławia, która mówiła wtedy tak: dojeżdżam do pracy tramwajem, tramwajami poruszającymi się po ulicy Legnickiej. Jazda do komfortowych nie należy. Nie mam tutaj na myśli brudów w wagonach, ale ludzi, których spotykamy w tych wagonach.
0: Słuchajcie, lata lecą, a w komunikacji miejskiej bez zmian. Autobusy, tramwaje kiedyś jechały, teraz jadą i będą jechać.
1: Potem.

0: pobruczeliśmy sobie razem z panią Beatą. 10 minut do 7.
1: Nie pomyliłeś się na pewno?
0: Nie, nie.
1: Spójrz jeszcze raz na zegar.
0: A co powiedziałem?
1: 10 minut do 7.
0: No.
1: Czyli nie było pomyłki.
0: Nie.
1: Czyli się nie wpasowujesz w dzisiejszy program. Bo my dzisiaj o pomyłkach rozmawiamy. 7268 26 8 26 to numer telefonu, pod którym wasze pomyłki przyjmujemy. Jest z nami Agnieszka. Cześć, Agnieszko.
2: Cześć. Pewnego razu w dniu moich imienin, czyli 21 stycznia, przyszedł do mnie kurier z kwiatami. Otwieram drzwi i pan się pyta, czy jest Jarosław Agnieszuk. Ja patrzę na niego i mówię, a może być Agnieszka Jarosławska? No i pan patrzy na mnie, na karteczkę, na mnie i mówi, że w zasadzie może być. Więc zamiana imienia i nazwiska jest całkiem niezła.
0: A od kogo te kwiaty były?
2: Od koleżanki.
0: A, i koleżanka jak liścik pisała, to nie pomyliła się swoje imię i nazwisko?
2: Nie, popisała się normalnie, tylko że to był błąd, myślę, że kwiaciarni i kuriera, a nie jej. I od tej pory wszyscy znajomi do mnie wołają Jarosław Agnieszuk.
0: Pięknie. To jakby chwila nieuwagi kuriera to jest i kolejny sukces. Jarosław! Jarosław! Jarosław! Jarosław!

0: Szefie, spóźniłem się do roboty, bo mi się budzik zepsuł i musiałem naprawiać. To na przykład jakbyście chcieli ściemę na poranek dla szefa, to proszę bardzo, gotową macie.
1: Tak, nie napisałem pracy domowej, ponieważ...
0: Pies mi zeżarł.
1: Oczywiście, że tak.
0: Napisałem, tylko pies mi zeżarł.
1: Albo nie mam psa, mam kota, prawda?
0: No.
1: I wychodzi z tego fajna ściema. No i ściemą zgłaszamy się do Ściemnia się w Radiu SK2, czyli naszej zabawy, w którą gramy już po godzinie 7.
0: I w której do zgarnięcia 100 zł.
1: Tak, tak, tylko trzeba odgadnąć, który z nas ściemnia. To może być kolega Wajda, kolega Jarząbek, ewentualnie obydwaj możemy ściemniać. Zawsze jest jakaś ściema. A no. Waszym zadaniem jest powiedzieć, kto ściemnia.
0: Zgłaszamy się SMS-owo, ściemą jakąś na 726-826-826 albo poprzez Messengera, tam zostawiacie numer telefonu.
2: SK2. SK2.

0: Autopromocja.
1: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Najpierw coś dla zmotoryzowanych Bialczan oraz do mieszkańców okolic. Utrudnienia w Porosiukach związane z remontem tamtejszej drogi powiatowej potrwają jeszcze do 23 października. Na miejscu natraficie na ruch wahadłowy. W prognozach pogody za to pierwsza połowa dnia dosyć pochmurna, potem powinno być już więcej słońca. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni. Wiatr może być troszkę silniejszy w okolicach południa, ale po południu już powinno być spokojne pod tym względem.
17: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Dramatyczna noc w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Tuż po północy na jednym z oddziałów na 10 piętrze budynku wybuchł pożar. Strażacy musieli ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
18: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
17: Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy z psem na smyczy. 50-latek zginął na miejscu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
19: W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
17: W tej sprawie zatrzymano też drugą osobę, 20-latka.
19: Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
17: A kierowcy grozi 20 lat więzienia. Nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za diesla 7,82.
20: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
17: O czym informował Michał Rawa.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
17: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. W czwartym meczu Ligi Narodów biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1. Gol padł z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają na wyjeździe z Rumunami i u siebie ze Szwedami. A z porażką też młodzieżowa reprezentacja Polski. Kadra do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wynik dzisiejszych spotkań.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Co się śmiesz? Z kadry Brzeczka czy z kadry Urbana?
23: Nie, śmieszę się, bo wiesz co, przeglądam sobie skrzynkę mailową teraz.
22: Co?
23: PZPN do mnie napisał. Trzeba pokazać ducha drużyny. Polska zagra w Zenicy. No i rzeczywiście pokazali, jak duchają po tym boisku.
22: Chuchają.
23: Duchają i chuchają.
22: Chuchają.
23: Ale nie, moi drodzy, trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć z tego wyniku.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
22: Pomyłka nastąpiła. Cieszyć się to nie to samo, co śmiać.
23: Nie. Cieszyć się trzeba, ponieważ dwa kraje na jeden i przegraliśmy tylko 0-1.

0: 9 minut po 7. Tu SK2, tu 100% polskiej muzy. Oskar Cyms, niesamowity, młody, zdolny wokalista. Za chwilę Kasia Kowalska. A my tymczasem prasę przeglądamy.
1: Prasa kolorowa donosi o tym, że pan Englert, Jan Englert,
0: aktor.
1: Kojarzycie, aktor, słynny aktor, każdy go zna.
0: Teraz bardziej słynna jest córka, bo z Gwiazdami tańczy.
1: No ale nie tylko ona. Okazuje się, że tata też wystąpił na scenie w ostatnim show, skradł ten show córce, wystąpił w tańcu ze swoją córką i z panem tańcarzem Romanem i we trójkę zaprezentowali się na scenie. No proszę bardzo, jak...
0: Ale, czekaj, ale praca się najbardziej o kim rozpisuje z tej trójki?
1: No, o Janie Englercie.
0: O panu Janie. Bo pan Jan jest wybitnym aktorem. Trzeba to potwierdzić.
1: I dobrym ojcem.
0: I teraz tak, nawet jak mógł sobie posiedzieć w domu, porozmawiać na przykład z sąsiadką, spokojnie, przy kawusi.
1: To nie.
2: Jeśli chce mi pani na chwilę wybaczyć, ale muszę iść, bo córka.
3: SK2.

0: Sztuka jest sztuka i niech żyje ta sztuka. 17 minut po 7.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że jakby może za tydzień albo za dwa, nie że będzie się ściemniać, ale jeszcze jasno nie będzie.
2: Dzisiaj o tej porze?
0: No może tak być, bo dzisiaj na przykład wschód już był 6:45 i to na razie nie jest żadna ściema. Jeszcze nie przechodzimy do tego. Zaraz pojawi się jakaś ściema na antenie, którą dzisiaj postara się odgadnąć Marzena. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Marzenko, twoje zadanie jest proste. Zawsze jakaś ściema się pojawi w tych zdaniach, które wymawiamy z Jarząbkiem. Najpierw swoje zdanie powie Jarząbek, potem swoje zdanie powie Wajda, a potem będziesz miała 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, gdzie ta ściema jest. Czy po stronie Jarząbka, czy po stronie Wajdy, czy może po obydwu stronach. Zawsze ściema musi się pojawić. Jedna lub dwie.
3: Dobra.
0: Jasne? Zgadniesz,
2: stuba
0: leci do ciebie.
2: Nie zgadniesz,
0: nie ma stuby. To stuby nie ma, tak? Tak to wygląda. Wóz albo przewóz. Dobrze, możemy zaczynać?
3: Możemy.
0: Życzymy powodzenia. Uwaga.
2: No lecimy. Jarząbek mówi tak.
3: Okay.
2: Frankenstein to imię potwora stworzonego z części ciał zmarłych ludzi.
0: Teraz mówi Wajda. W Szwajcarii posiadanie tylko jednej świnki morskiej jest nielegalne. Kto ściemnia?
3: Pierwszy ściemnia. Przepraszam, drugi ściemnia. Drugi ściemnia.
0: No
3: drugi
0: to ściemnia. Poprawiasz się na drugi?
3: Ale drugi, na pewno? Tak, drugi.
0: Czyli
3: ściemnia.
0: Jesteś pewna?
2: Jesteś pewna?
3: Nie wiem, ale jestem nastawiona, że drugi ściemnia.
0: No to uwaga, jakbyś...
4: O, Marzena!
0: Jakbyś zostawiła pierwszą odpowiedź.
4: Dlaczego?
0: Byłoby...
4: Dlaczego? Marzena, dlaczego?
0: Bo uwaga, uwaga.
2: Frankenstein, uważaj, Marzenko. Frankenstein to jest nazwisko naukowca Wiktora Frankensteina, który powołał stwora do życia. Sam potwór w powieści Mary Shelley nie ma imienia.
0: Aj, Frankenstein to nie jest potwór, widzisz, tylko jego twórca. A rzeczywiście, szwajcarskie prawo chroni zwierzęta stadne przed samotnością. Uznano, że izolowanie świnki morskiej od innych przedstawicieli gatunku to znęcanie się nad nią.
2: W Szwajcarii musisz mieć dwie świnki morskie.
0: Przynajmniej dwie świnki morskie trzeba mieć w Szwajcarii.
3: Popłakałam się ze śmiechu, słuchajcie, pieniądze nie są ważne.
0: Pieniądze nie ważne i o to chodzi w tej zabawie. Nagrody i tak wysyłamy do ciebie, Marzenka.
2: Byłaś tak blisko.
0: Wszystkiego dobrego, ściskamy kolejne ściemnia się już jutro po 7:00.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Rzeczywiście stygnie na balkonie. Już jest ten czas, że można powoli zupę na noc zostawiać, nie?
1: Tak.
0: A, coś
1: tam.
0: Po
1: co to lodówkę kupować na jesień?
0: Jak balkon jest najlepszy i Kuba coś o tym. 24 minuty po 7.
1: Mamy sukces, moi drodzy. Radio SK2 przyczyniło się do tego sukcesu. Wczoraj mówiliśmy o tym, że zaginął serwal.
0: Gustaw zaginął.
1: Gustaw.
0: Taki kot z Afryki. I się już znalazł. Policja przekazała, że kot nie potrzebował dodatkowej pomocy i sam znalazł drogę powrotną.
1: No, czyli to nie żaden był serwal sawannowy, jak to go określają, tylko serwal po wsi noga.
0: No, powłóczył się trochę po wsi i wrócił do domu.
1: Ale czemu teraz? Pytanie brzmi. W końcu koty to się marcują, prawda?
0: A serwale październikują.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.
14: Cały czas spory ruch na bielskich ulicach. Wjeżdżając do centrum od strony Brzeskiej będziecie musieli poczekać przed skrzyżowaniem z Jana Pawła II. No i oczywiście od drugiej strony wjeżdżając przed skrzyżowaniem Artyleryjskiej z Piłsudskiego i Zamkową. A w prognozach pogody troszkę lepsze informacje. Do 20 stopni dzisiaj na termometrach, czyli będzie trochę cieplej niż wczoraj. Pierwsza połowa dnia jeszcze dosyć pochmurna, ale potem powinno się już bardziej rozpogodzić. Dzisiaj nie musimy obawiać się opadów deszczu.
15: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, kolejny mglisty poranek. IMGW wydało ostrzeżenia dla południowej Polski. Mgły ograniczają miejscami widoczność do niecałych 200 metrów. Alerty będą obowiązywały do 9.00. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. W wieku 109 lat odszedł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. W kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana, której okładkę wykonał Salvador Dali. Została ona zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.

0: mam depresję i boję cię. Kochom, piękny utwór. Piękne też historie działy się przed laty. Tutaj akurat 13 lat temu mamy coś specjalnie dla was w kąciku odkurzającym.
1: 13 lat temu był rok 2013, a więc internet istniał, więc istniały również portale internetowe i na jeden taki za chwilę zajrzymy.
0: Chwila minęła, można?
1: Proszę.
0: Dobrze, dziękuję. Nie kupujemy książek, mało czytamy, a coraz więcej naszego czasu pochłania telewizja. Takie wnioski można wysnuć z danych diagnozy społecznej 2013. Według badań w zeszłym roku jedynie 2 na 5 polskich domach zjawiała się nowa książka. Podało WP 6 października 2013 roku.
1: No, to już wiem, kto nie czytał. I widzicie, teraz to już tak dużo czasu... Nie pochłania telewizja, czasy się zmieniły.
0: Bo czas też płynie inaczej. Tak. Już nie TikTok, a TikTok.

0: Akuku, jesteśmy.
1: Nie strasz ludzi.
0: Nie to, co śpiewał Igo. 7.47, tu SK2.
1: Gazety, portale, wszyscy o tym teraz piszą, wiecie co? Przyszła jesień, przyszła nowa moda.
0: Nowa moda na nowe mundury dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało wczoraj nowe stroje. Nazywają się K03 Ryś.
1: O, Rysie, czyli polscy żołnierze będą teraz służyć w Rysiach, prawda? No to w końcu żołnierza polskiego w takim Rysiu wszyscy będą lubić, bo wiadomo.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy. No. Bardzo cię polubiłem, chłopie. SK2

0: My podbijamy za chwilę naszą zabawę. Wy podbijacie, jak się zgłosicie.
1: 726. My podbijamy tylko stawkę. A przepraszam.
0: 726-826-826. To SMS-owo. Albo poprzez Messenger, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Chodzi o Państwa Miasta, prezent marzeń o wartości 500 zł do wygrania w tej naszej zabawie. A dzisiaj będzie o pędzeniu. Gdzie pędziliście w najdziwniejsze miejsce?
1: Tak, w sensie gdzie jechaliście, żebyśmy się nie pomylili,
0: ale
1: prawda?
0: To dziwne miejsce musi być.
1: To musi być dziwne miejsce, ale mówię, żebyśmy się nie pomylili, bo są kilka rodzajów pędzeń jest.
0: Nie,
1: świecie,
0: chodzi
1: prawda?
0: O jazdę, chodzi o bieg, chodzi o trucht, chodzi o spacer szybki, no. W ten sposób, gdzie pędziliście.
1: Czyli pytanie do zabieganych ludzi dzisiaj. Gdzie pędziliście? 726-826-826 albo Messenger i po 8 gramy w Państwa Miasta. SK2

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Akcja trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
3: Zaglądamy na prognoz pogody. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin dużo chmur ma się pojawiać na bielskim niebie, ale dalej będzie już ich trochę mniej. Na termometrach coraz wyższe wskazania, dzisiaj do 20 stopni. Po południu oraz wieczorem może jeszcze nieco silniej powieć wiatr. Najbliższej nocy temperatury w Białej spadną do 7. Jutro będzie jeszcze trochę cieplej i jeszcze trochę więcej słońca. 21 stopni na termometrach, a w czwartek jeszcze więcej, po 23, ale tego dnia dużo deszczu.
4: Jest 8 News SK2. Anna Łobocka może trafić za kratki na 8 lat. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który w lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej. Jazdę zakończył wtedy w przejściu podziemnym przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. W wypadku rannych zostało 6 osób, a 15 ma w śledztwie status pokrzywdzonych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kierowca tłumaczył wtedy, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Czy ustalenia śledczych są jednak jakieś inne?
5: To prawda i początkowo także prokuratura prowadziła śledztwo pod kątem usterki technicznej, przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
5: A ta wykazała, że w momencie wypadku systemy hamowania i kierowania autobusu były sprawne. Czesław Eś usłyszał więc zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Otrzymał dozór policyjny. Śledczy podkreślają, że konieczne będzie przeprowadzenie jednorazowego badania psychiatrycznego kierowcy i uzyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
4: Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydent Krakowa o tym, że Gibała w większości wstrzymywał od głosu się na sesjach Rady, jest nieprawdziwa. Wcześniej sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa w najbliższą niedzielę. Teraz ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione włączanie świateł przeciwmgłowych może grozić mandat. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
7: O ile przednie światła przeciwmgłowe można włączyć w kilku sytuacjach, także podczas opadów deszczu, to już zupełnie inaczej wygląda to w przypadku tylnych świateł.
8: Kierujący może z niego korzystać, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do odległości mniejszej niż 50 metrów.
7: Przypomina Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. A gdy widoczność się poprawi, niezwłocznie należy wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe, aby nie oślepiać kierowców jadących za pojazdem.
4: Za używanie tylnych świateł przeciwmgłowych bez potrzeby grozi mandat do 300 zł.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
4: 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy 3. miejsce w grupie.
11: Będziemy robić wszystko, aby kolejne 2 spotkania wygrać, a czy to wystarczy na to, żeby zająć co najmniej 2. pozycję, to już zobaczymy.
4: Mówił selekcjoner Jan Urban. W 2. meczu naszej grupy Szwecja wygrała z Rumunią 1-0. Reprezentacja Rosji zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Kobiet w siatkówce. Wczoraj federacja ogłosiła listę wszystkich 32 drużyn.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 3 minuty po 8 dzisiaj się rozpoczyna Rada Polityki Pieniężnej, kolejne posiedzenie.
13: Warto wiedzieć,
12: Przez CPN może nie podwyższą stóp, ale tu jest taki nagłówek, rynek przewiduje gwałtowne ruchy stóp procentowych.
13: No, ja bym chciał, żeby rynek przewidział ruch stóp na przykład, nie wiem, moich dzieci. Nie wiem, jak to jest, ale włażą mi na noc do łóżka, a ja rano zawsze skopany się budzę.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: No ale spokojnie, skoro dzisiaj się zaczyna Rada Polityki Pieniężnej, to za 2 dni będzie stand-up tego, pana Glapińskiego.
13: Nie mogę się doczekać.
12: I może wtedy coś powie o stopach twoich dzieci, nie wiesz
13: Mam
12: tego.
13: Mam taką nadzieję. Panie Adamie, do dzieła.

0: A właśnie, co się stało z twoją tą yerba mate? Kiedyś tak popijałeś z tego kubeczka, a teraz już nie popijasz?
1: Ty, zapominam jej wziąć ze sobą do domu po urlopie, zostaje i leży sobie w szafce.
0: No weź, bo tak zawsze sobie siorbnąłeś,
1: no dobrze,
0: czasami.
1: No to sobie jutro przyniosę.
0: Dziś może się będziesz tak się jakoś żwawiej czuł, a tak to kawka, ty przecież za tą kawką nie za bardzo przepadasz. 7:50, teraz nie o piciu, tak jak Solasty śpiewał, a o tonięciu.
1: Posłuchajcie, oczywiście cała akcja była w sobotę, ale teraz o niej się zaczęło robić głośno, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie doszło do takiego, nazwijmy to delikatnie, niefortunnego zdarzenia, prawda? Samochód elektryczny, wykorzystywany do wodowania łodzi, wpadł właśnie do wody, jak wodował łódź.
0: Znaczy próbował wyciągnąć łódź.
1: Znaczy wyciągnąć, czy... Ja nie wiem, w którą stronę on jechał. No, tak czy inaczej, znalazł się w wodzie. Samochód elektryczny.
0: No i na miejsce wezwano strażaków, specjalistyczną grupę nurków. Oni tam, ci nurkowie, jakimiś linami pozabezpieczali ten samochód zwodowany i potem zaczepili go do holownika, żeby skutecznie wydobył auto.
1: No i patrzcie teraz tak, laweta trochę pali, prawda?
0: No.
1: Wóz pożarniczy pali jeszcze więcej. I to wszystko, żeby wyciągnąć jeden super ekologiczny, elektryczny samochód, który tak naprawdę no nic nie pali.
0: Może i nie pali, ale ma inne nałogi. Cały zalany.
2: Eskadr.

0: Nie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ciekawe, na czym dzisiaj się skompromitujemy.
2: My?
1: No, my.
2: No, na, codziennie się kompromitujemy.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: A na czym się skompromitowaliśmy wczoraj?
1: No wczoraj Paweł Królikowski się
2: skompromitował. A, że nie wiedzieliśmy... Tak. A tyle tych Królikowskich, no. Rafał i Antek.
1: Antek i tak dalej.
2: Dużo, no. Za dużo tych Królikowskich, dlatego się skompromitowaliśmy wczoraj. Zobaczymy,
1: w
2: jak będzie.
1: W kolorach się często kompromitujemy.
2: W kolorach? To zawsze, notorycznie, to znaczy co 15 minut, wiesz? Dobra, Marcin, Aneta, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Gracie o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady, z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu, kto ma więcej punktów wygrywa. Jak Joker się z koła wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
6: Jasne.
7: Tak jest.
2: Dobrze, Marcin dzisiaj zacznie.
1: W prawo czy w lewo?

0: prawo.
1: Bo ma dalej, omsknęła mu się ręka, bo ma dalej w lewo. No ale literka S. S. S jak super.
2: Snake.
1: Jak super. No. S jak super. 20 sekund, uwaga.
2: Państwo.
0: Szwecja.
2: Miasto.
0: Stargard Szczeciński.
2: Znana postać.
0: Superman.
2: Roślina.
0: Chałwia.
2: Kolor.
0: Szary.
2: Zawód.
0: Stolarz.
2: Dobra.
1: No dobra, niby 6, ale nie wiem, czy mieszkańcy Stargardu się nie obrażą.
2: Dlaczego?
1: No bo Stargard Szczeciński kiedyś był, a oni zmienili nazwę. Tak mi się coś wydaje, że miasto Stargard jest miastem Stargard. Już bez przydomku Szczeciński.
2: Ale
1: No. Dobra, ty się zastanawiaj, sprawdzaj to, bo tak mi się wydaje tylko. Na razie uznajmy, że ma Marcin 6, a jak moje przypuszczenia dotyczące tego Stargardu się potwierdzą, to Marcin będzie miał 1.
2: Dobra. Ty każu, dobra, no ale wiem.
1: A Aneta, w prawo, w lewo?
3: Prawo.
1: W prawo, proszę bardzo. Ja w prawo z kolei mam dalej, ale udało mi się porządnie zakręcić kołem. I zatrzymuje się na jokerze. Możesz wybrać sobie literę, nie może to być litera S.
3: B.
1: P czy B?
3: B jak Barbara.
1: Druga litera alfabetu, 20 sekund, uwaga, państwo.
3: Belgia.
1: Miasto.
3: Bratysława.
1: Tytuł filmu.
3: Batman.
1: Imię.
3: Bożena.
1: Roślina.
3: Borówka.
1: Potrawa.
3: Bigot.
1: Zawód.
3: Barman.
1: Samochód.
3: BMW.
1: Znana osoba.
3: Barciś Artur.
1: Wow. Jeszcze się zmieściłaś w czasie nawet z tym panem Barcisiem Arturem, czyli tak zwanym Norkiem.
2: Ile ma Aneta?
1: No już 9 ma, więc to jakby nie ma dwóch zdań. Zaraz powiem o Stargardzie. Najpierw powiem, że Aneta ma prezent marzeń.
3: Super,
1: nawet Marcin, jakbyśmy ci ten Stargard Szczeciński zaliczyli, ale zaliczyłbyś czy nie, Jarząbku?
2: Szczerze?
1: Szczerze, już tak nie pomijając fakt, że Aneta i tak deklasacja.
2: No to powiem ci szczerze, że w tym momencie już chyba nie da rady, ponieważ Stargard Szczeciński to oficjalna nazwa, która funkcjonowała do 2015 roku.
1: Od
2: 1 stycznia 2016 roku. Aha. To jest po prostu Stargard.
1: Stargard, no mówiłem, że zmienili nazwę, tak czułem, pamiętałem, że coś tam było takiego. Więc Marcinie, znaczy nawet jak ten Stargard byłoby dobrze ze Szczecińskim, no to byś miał 6, a Aneta miała 9.
2: Ale Marcin powiedział, że on dodał jeszcze ten Szczeciński.
1: Tak, jakby...
2: Jak Gorzów Wielkopolski,
1: na
2: prawda?
1: Na przykład. Gorzów byśmy same nie zaliczyli, a Wielkopolski tak, a ze Stargardem odwrotnie. No, ze Szczecińskim nie zaliczamy, a sam Stargard musimy zaliczyć. Tak czy siak, wiemy kto wygrał, wiemy kto ma nagrody pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Nas też nikt nie oszuka. Staramy się na bieżąco sprawdzać oczywiście. Jeszcze chyba nikt o Stargardzie nie napisał, bo czasami są jakieś głosy w tej sprawie.
1: Powątpiewania.
0: Ale mamy Stargard, nie Stargard Szczeciński od 2016 roku. To już wiemy. Ciekawe, dokąd te czasy w ogóle zmierzają.
1: Znaczy ja się boję po prostu, że niedługo będzie po prostu paprykarz, a nie paprykarz szczeciński.
0: A to już będzie zupełnie inny smak.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: I po reklamie.
11: Pierwsza połowa dnia w Białej Podlaskiej ma być jeszcze pochmurna, ale dalej powinno być już nieco bardziej słonecznie. Na termometrach maksymalnie 20 stopni. Nie będą nam dzisiaj przeszkadzały opady deszczu, których w prognozach pogody nie widać. Takie najbliższe opady szykują się dopiero w czwartek. Na szczęście przed nami jeszcze kilka ciepłych dni. Jutro 21 stopni oraz właśnie we wspomniany czwartek 23 kreski. Od piątku już zdecydowanie mniej, bo maksymalnie około 15 kresek.
12: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie dżumy w Rosji, zapewnia Donald Trump i oferuje wsparcie. Przypomnijmy, w Irkucku na Syberii zmarła pracownica Instytutu Zwalczania Dżumy. Prawie 200 osób, które miały kontakt z kobietą, jest objętych obserwacją. Na Sycylii służby udaremniły przemyt kilkuset zwierząt. 300 żółwi i 77 papug stłoczonych było w pudełkach w samochodzie. Miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby zwierzęta trafiły do specjalistycznej hodowli.

0: Są takie informacje, które zostaną z nami na zawsze, my do nich wracamy często o poranku, to kącik odkurzający.
1: Znaczy ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek o tym pamiętał, o czym zaraz powiemy.
0: No ale dobra, no to o których powinno się pamiętać, tak. Jak się zapomniało, to my przypomnimy.
1: Wiecie, że ten detektyw, co jest takim słynnym detektywem z tym, ze stałem na głowie, to był kiedyś posłem?
0: Proszę bardzo, newsik sprzed 24 lat, konferencja Krzysztofa Rutkowskiego w Pradze. Poseł detektyw Krzysztof Rutkowski, który przed tygodniem zatrzymał w czeskim Cieszynie Dawida S., nie przekonał czeskich dziennikarzy, że wywożąc Polaka, nie złamał czeskiego prawa, pisała polska agencja prasowa 6 października 2002 roku.
1: Czyli nawet Czesi nie uwierzyli polskiemu posłowi Rutkowskiemu. O, jaka skoda.

0: Wyobrażasz sobie, że jutro o tej porze ktoś dostanie bilet do Warszawy na Stadion Narodowy, do loży VIP na super wypasiony obiad po polsku?
1: Na ten najbardziej polski obiad, bo przecież plebiscyt trwa na naszej stronie. Jest wybór najlepszego polskiego obiadu, który się składa z zupy i drugiego dania. Jest 10 propozycji od Darii Ładochy dotyczące zarówno pierwszego, jak i drugiego. Można zagłosować i też dodać coś od siebie, jakąś propozycję, na którą na przykład nie możecie zagłosować, bo jej nie ma w tych propozycjach, ale wy macie coś od siebie.
0: To... Szczawiowa czy ogórkowa na przykład?
1: Ja bym wziął szczawiową.
0: A widzisz, ja chyba też, chociaż ogórkowa też jest dobra.
1: Ja kiedyś sobie powiedziałem, że ta, która mi pierwsza ugotuje dobrą szczawiową, to się jej oświadczę.
0: I co, ugotowała ci?
1: Tak.
0: Była dobra?
1: Tak. No dobra. Ale na przykład tutaj propozycja, bo tak sobie wchodzę i patrzę, na co głosujecie, albo jakie propozycje dajecie, i widzę jakieś pikantne żeberka z sosem winegre.
0: To takie polskie, tak?
1: Ktoś napisał propozycję. Stek wołowy z jajkami.
0: O.
1: No, albo no bez jaj bym powiedział.
0: Tak czy inaczej, moi drodzy, macie szansę jeszcze, bo jutro kolejna osoba będzie mogła się z nami wybrać na taki obiad na Stadionie Narodowym. SK2.pl, tam chodzicie, wypełniacie formularz, głosujecie, no i czekacie. Być może to do was jutro zadzwonimy, a jeżeli zadzwonimy, no to na pewno dostaniecie bilet na Narodowy, miejsce przy stole naszym suto zastawionym, 500 zł kieszonkowego, żeby się można było rozerwać troszkę, no i o nocleg w fajnym hotelu.
1: Nie wyobrażam sobie stołu bez prażu ze skwarkami i kefirkiem, ktoś też napisał.
0: No,
1: prażuchy
0: tak.
1: Ze skwarkami i kefirkiem. Ja nie wyobrażam sobie na przykład zupy bez liścia laurowego, więc teraz człowiek z liściem na głowie.
0: Dobrze się składa. Właśnie. Ciekawe, czy to był liść laurowy, czy może ziele angielskie?
1: Ziele angielskie to nie jest? Liść. To jest taki pieprz w zupie.
0: A to groszek taki.

0: 6 minut zostało nam do godziny 9. Antonina po nas przyjmuje stery. Mamy też odzew.
1: Słuchacz Damian napisał na tym, na Messengerze. A w sumie to nie wiedziałem, jaki dzisiaj temat dnia, gdyż wstyd się przyznać, no zaspałem. Tak napisał. To myślę, posłodzić trzeba, nim będziemy się rozchodzić.
0: I głosóweczkę dołączył.
1: Posłuch, panie Damianie.
2: No co jak co, tam paprykarz taki czy inny, ale tu nasze piękne ojce prowadzące ten program, no, aby oni się nie zmieniali i tak pięknie nam tutaj dysk czekajowali, no, w tym radyjku pięknym, no, i za to dziękuję.
0: My też dziękujemy, Damianie. Ja taki ze mnie disc jockey, że mi dysk wypadnie zaraz, jak tak będę dalej zgarbiony siedział.
1: Ja też na koniu ostatni raz siedziałem chyba ze 20 lat temu.
0: Ale dysk jockeyka, ładnie ubrana, ładny ma głos. No. Co jeszcze o niej ładnego powiemy?
3: Nie podlizuj się.
0: No właśnie. Antoninka zaraz przyjmuje stery i zagra wam jeden po drugim bez reklam.
1: Masz się nie zmieniać. A ty już schudłeś 3 kg, no.
0: Ach, ty się trzymasz.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: I po reklamie.
6: Złota polska jesień nadal utrzymuje się w Białej Podlaskiej. Chociaż pierwsza połowa dnia jeszcze ma obfitować w duże zachmurzenie, no to im dalej w trakcie dnia, tym już tych chmur ma być coraz mniej. Na termometrach do 20 stopni w cieniu, no temperatura odczuwalna po południu powinna być o tych kilka kresek jeszcze wyższa. W nocy spadnie temperatura do 7. Jutro jeszcze cieplej, 21 stopni i jeszcze więcej słońca, ale od czwartku opady deszczu się szykują.
7: Jest 9 News SK2, Anna Łowocka. Szpital funkcjonuje normalnie, zapewnia rzeczniczka szpitala Rydygiera w Krakowie. W nocy na 10 piętrze placówki wybuchł pożar. 38 pacjentów zostało ewakuowanych.
8: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczyny pożaru.
7: O czym z Krakowa mówiła nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. 30 lat więzienia to dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Cze sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
9: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
7: Wyrok nie jest prawomocny. Polska przegrywa na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza w historii porażka biało-czerwonych z ekipą z Bałkanów.
10: Kibice w większości są zawiedzeni. Kilka dni wcześniej wygraliśmy z Rumunią 6-0, więc porażka z Bośnią jest po prostu bolesna. Zasługiwaliśmy na więcej, mówi selekcjoner Jan Urban.
11: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej.
10: Jedyny gol padł po rzucie karnym. W polu karnym rywala faulował Jan Bednarek.
11: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje.
10: W Lidze Narodów mamy 4 punkty po 4 meczach, zajmujemy 3 miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
7: Komentarze po meczu zebrał Jakub Krzyżak.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
6: I Bartek Ważny, z granicy do Muzeum Południowego Podlasia. Celnicy z przejścia w Małaszewiczach zatrzymali chińskie zabytki. To drzwi wchodzące w skład parawanu okazały wazony z ceramiki i ceramiczne zestawy do parzenia herbaty. Przedmioty znaleziono w jednym z kontenerów jadących z państwa środka koleją. Chińska sztuka nie była zgłoszona do kontroli i nie figurowała na żadnych oficjalnych dokumentach przewozowych. Jeszcze do 23 października mają potrwać utrudnienia w Porosiłkach. To w związku z przebudową przebiegającej przez miejscowość drogi powiatowej. Na miejscu natraficie na ruch wahadłowy.
12: Czy możesz już stwierdzić, że ten wtorek jest dobry, czy jeszcze za wcześnie?
7: No ja już mogę stwierdzić,
12: no
7: że
12: właśnie,
7: jest dobry,
12: tak, tak.
7: Bo
12: zaczęłaś rano, wiem.
7: Zaczęłam bardzo, bardzo rano.
12: Czyli dobry.
7: Tak, bardzo dobry.
12: No to ja też powiem, dzień dobry i na pewno gwarantuję, że muzycznie ten dzień będzie bardzo dobry. Ja jeszcze nie stwierdzam, czy dla mnie ten dzień będzie dobry, ale jestem zawsze pozytywnie nastawiona. Antonina Van Dessel. Dzień dobry w ten wtorek, 6 października.
5: 100% polskich hitów.
12: Teraz piosenka dobra na wejście do pracy. Kasia Cerekwicka, Na kolana. Powalcie wszystkich na kolana.

0: że to wyszli ty.
1: 1-8-L, jak zapomnieć? No, nie wiem, czy też tak macie, ale przy tej piosence ja zawsze się tak odpalam. I zrozumieją to chyba tylko dzieci lat 90. Nie o tym miałam mówić wtorkowy poranek, więc to jest, słuchajcie, idealny moment, żeby zaplanować urlop na przyszły rok. No bo jeżeli nie macie jeszcze planów na ten 2027 rok, no to spokojnie, bo kalendarz, no, już je ma jak zwykle. I okazuje się, że wystarczy sprytnie dorzucić kilka dni urlopu i można całkiem nieźle wydłużyć sobie odpoczynek. I na przykład przy Bożym Ciele albo na 11 listopada jeden dzień urlopu może zamienić się w aż 4 dni wolnego. Tak więc sprawdzajcie kalendarze, rezerwujcie urlop i nie czekajcie do ostatniej chwili, no bo najlepszy urlop to taki, na który szef jeszcze nie zdąży powiedzieć: niestety ten termin już jest zajęty. Więc co? Do roboty!
2: SK2.
1: A teraz kolejny hit, też się tutaj będę odpalać. Bratanki, gdzie ten, który powie mi? No to jedziemy!

0: emigranci na falochronie w SC2. I mamy październik, a w sklepach, no już zauważyłam, że Boże Narodzenie. Bombki, lampki, Mikołaje z czekolady. No człowiek jeszcze nie zdążył się przyzwyczaić do jesieni, a handel już próbuje go przenieść prosto pod choinkę. I przeczytałam, że to nie jest przypadek. Sklepy celowo zaczynają sezon coraz wcześniej, żebyśmy mieli więcej czasu na oglądanie, planowanie, no i oczywiście wydawanie, czyli na zakupy. No i ja sama złapałam się na tym, że ostatnio już takie laseczki cukrowe na choinkę kupiłam, no bo później może oczywiście ich nie być. Więc mamy nową świecką tradycję. Zanim zdążymy powiedzieć złota, polska jesień, no to sklepy już nam krzyczą Last Christmas.
1: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: To był Ignacy, który czeka na znak. Na znak, że za moment na zegarach godzina 10. I ja muzycznie bardzo wyraźnie dałam wam ten znak. Po 10 na start Dawid Podsiadło, Sana, Szymon Wydra i Carpe Diem. A dodatkowo o wyjątkowym święcie, które dzisiaj obchodzimy. Zostańcie koniecznie z nami i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojesercedomem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Co tam słuchacie w pogodzie? Dzisiaj na bialskich termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni, chociaż jak na razie mamy tylko 14. Przez większość dnia dużo chmur będzie się przewijało po bialskim niebie, ale już w okolicach godziny 12-13 powinno częściej przebijać się słońce i taka pogoda powinna też utrzymać się już do końca dzisiejszego dnia. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, jutro będzie trochę cieplej, bo 21 kresek, a w czwartek nawet 23.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kierowca będzie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o 21-latku, który w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Według prokuratury 50-latek, który zginął, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców poruszonych tą tragedią.
9: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
10: Prawa najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
11: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie.
8: W sprawie śmiertelnego potrącenia oprócz kierowcy zatrzymano też drugiego 20-latka. Drugi dzień poszukiwań grzybiarki. 88-latka zaginęła wczoraj w lesie w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy, mówi Mateusz Wiater z krynickiej grupy GOPR.
12: Kobieta wyszła na grzyby około południa. Od tej pory nie ma z nią kontaktu. To duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju.
8: Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. Przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, zapewnia biskup Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zabrał głos w sprawie księdza Józefa Zbiorka, odwołanego proboszcza parafii w Grójcu pod Oświęcimem. Decyzja spotkała się z protestami wiernych.
13: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
8: Biskup Pindel dodaje, że nie może zdradzić, o jakie przestępstwo chodzi z uwagi na prawo do prywatności księdza Zborka. Tylko on może publicznie ujawnić powody odwołania, a były już proboszcz apeluje o uspokojenie nastrojów.
5: SK2 News Biała Podlaska.
7: I Bartek, ważny szpital w Białej Podlaskiej przejął lecznicę w Adampolu i są już tego dobre efekty. To dlatego, że tutejszy ośrodek miał braki kadrowe. Konsolidacja poprawiła dostępność do leczenia osób z chorobami płuc, bo bielski szpital zapewnił o utrzymaniu ciągłości leczenia pacjentów z Adampola. Wkrótce otwarcie nowego domu kultury w Białej Podlaskiej, tym razem w południowo-zachodniej części miasta. Siedziba Cegiełki Kultury przy ulicy Ceglanej jest już gotowa. Oficjalne rozpoczęcie działalności zaplanowano na 12 października, początek o godzinie 13.
14: Czy ty pochowałaś już buty letnie i takie letnie ubrania? Bo ja tak.
8: Ja jeszcze
14: mam problem.
8: Nie, ja jeszcze nie. No tak jakbym przeczuwała, że rzeczywiście będzie można jeszcze je nosić, bo przy tej pogodzie
14: no
8: absolutnie
14: właśnie,
8: tak.
14: Czyli byłaś sprytna. Ja nie narzekam, wolę je wyciągnąć i jakoś się przemęczyć, niech pogoda będzie. Więc wszyscy ci, którzy tak jak ja już pochowali te takie lżejsze ubrania, no to witam w klubie, ale nie narzekajmy, bo pogoda jest piękna, złota, piękna polska jesień. Antonina Van Dessel, dzień dobry we wtorek.

0: dobry numer, Warius Manx, Tokio. Ja miałam wam powiedzieć o święcie, jakie dzisiaj obchodzimy, więc słuchajcie, dzisiaj jest święto, którego absolutnie, no nie mogłam przegapić. Dzień Borsuka. No i powiem wam, że to może być patron dzisiejszego poranka, no bo borsuk ma jedną ważną cechę swojego charakteru. Robi swoje i kompletnie nie przejmuje się opinią innych. Więc jeżeli od rana dzisiaj ktoś was pogania i pyta, czemu jeszcze tego nie zrobiłeś, no to albo próbuje wam popsuć humor, albo wy po prostu włączcie tryb borsuka. Spokojnie, bez nerwów, najlepiej z miną, proszę mi nie przeszkadzać, mam swoje sprawy. No jak to borsuk, no nie?
1: SK2.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które wystarczy usłyszeć i od razu robi się trochę bardziej wakacyjnie. A teraz, skoro mamy jesień i tęsknimy za tymi wakacjami, to troszkę by nam się tych wakacji i słońca przydało. Więc za chwilę Anna Jantar i Tyle słońca w całym mieście z 1974 roku. Piosenkę napisał Jarosław Kukulski i Janusz Kondratowicz, a utwór bardzo szybko stał się jednym z największych przebojów Ani. I ciekawostka, powstał z połączenia dwóch muzycznych pomysłów Kukulskiego i miał być niespodzianką dla żony. A dodatkowo w 1974 działo się, bo Polska żyła sukcesami sportowymi, zdobyliśmy wtedy brąz na mundialu w Niemczech, a cały świat śpiewał kultowe hity ABBY, która wtedy była na Eurowizji, więc Waterloo było po prostu wszędzie. Wszyscy nosili dzwony, które teraz w sumie znowu wyciągamy z czeluści szafy, bo moda wraca. Ale dobrze, przenieśmy się teraz do Anny Jantar. Proszę bardzo, Tyle słońca w całym mieście.

0: SK2. Biała Podlaska.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: To była nowość Kaśka Sochacka i Cortez, numer Jak My. I słuchajcie, Kaśka Sochacka i Cortez, czy to mogło się nie udać? No, przepiękny numer i od razu było wiadomo, że to będzie coś po prostu cudownego. A na naszego radiowego messengera napisała Marzenka, która napisała, że robi właśnie porządki w sekretnej szafce z kosmetykami. No i umówmy się, drogie panie, chyba każda kobieta ma takie miejsce, do którego lepiej zaglądać z dużą odwagą, bo nagle znajdują się tam rzeczy kupione jakieś 3 lata temu i okazuje się, że mamy zapas wszystkiego na następne 5 lat. I Marzenko, skoro robisz porządki przy naszych hitach, to znaczy, że idzie ci zdecydowanie dobrze. Więc pozdrawiamy i życzymy, żeby udało się też zrobić miejsce na kolejne nowe kosmetyczne skarby.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 11 to był Lombard, Szklana pogoda. I na szczęście nie jest to piosenka przepowiadająca pogodę, bo mamy za oknem piękne słońce, piękną jesień i tego się trzymamy, tak ma jeszcze troszkę pozostać. Po 11 na start wokalistka, o której jest ostatnio bardzo głośno, bo ogłosiła, że oficjalnie rozstaje się ze swoim mężem, czyli Ewa Farna i numer Cicho. Później jeszcze dużo dobrego, koniecznie zostańcie i sami się przekonajcie, co przygotowaliśmy.
1: Reklama.
2: Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
1: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Zaglądamy do prognoz pogody, a tutaj widać, że sporo słońca będzie już do końca dzisiejszego dnia, chociaż chmur też jeszcze trochę będzie się przewijało po bielskim niebie, ale na szczęście nie będą to chmury deszczowe. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 20 stopni, ale w tym tygodniu będzie jeszcze trochę cieplej. Jutro 21 kresek i w czwartek 23. No tylko, że już w czwartek spodziewamy się sporych opadów deszczu w Białej Podlaskiej. A od piątku tylko około 14 stopni.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Jest 11 News SK2. Anna Łobocka, 21-latek, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił na pasach pieszego, usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu, mówi Justyna Rataj-Mykietny z nowosądeckiej prokuratury.
19: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
18: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, a grozi mu do 10 lat więzienia. W sprawie zatrzymano także drugiego kierowcę, który brał udział w nielegalnym wyścigu. Dziś ma być przesłuchany. Atak na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zostały trafione dronami w strefie ekonomicznej Bułgarii. Jednostki płynęły pod banderą Togo i Palau. Jedna z nich zatonęła, druga jest poważnie uszkodzona. Na pokładzie wybuchł pożar. Przepływający w pobliżu bułgarski prom uratował 18 marynarzy z uszkodzonego statku. Dwóch z nich jest poważnie rannych. Los załogi z drugiego statku, który zatonął, pozostaje nieznany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za pomyłkę. Wczoraj alerty trafiły do niektórych mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Mieszkańcy zachodniej Polski do takich komunikatów nie są przyzwyczajeni.
20: Wiadomo, że się pomylili. Nie lubuskie, tylko lubelskie powinno być. Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, nie? No to poszli na całość.
21: Przeczytałam. Nie widziałam. Już po czasie.
22: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
23: Takie alerty jak przeciw pogodowe czy tego, to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
18: Głosy zaskoczonych mieszkańców zachodniej Polski zebrał Krystian Machalica.
1: SK2.
0: Podlaska 2 News, Biała Podlaska.
17: I Bartek, ważny, bialscy policjanci szczególnie bacznie przyglądają się dziś użytkownikom hulajnóg elektrycznych. Celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa oraz przypomnienie obowiązujących przepisów. Jest coraz większe zainteresowanie bronią palną, także w okolicach Białej Podlaskiej, mówi Arkadiusz Popławski, prezes klubu Guardian.
8: W chwili obecnej mamy tendencję wzrostową w naszym klubie. To widać, ludzie napływają tutaj do nas co miesiąc.
17: Klub strzelecki Kaliber z Małaszewicz tylko w ostatnich 2 latach zyskał około 60 nowych członków.
10: Wtorek, no to taki dzień, że można powiedzieć, że początek tygodnia albo bliżej piątku. I ciekawa jestem, jaką ty jesteś osobą. Czy szklanka do połowy pełna, czy pusta?
14: Raczej pełna i bliżej środy dzisiaj mamy, a środa to już połowa tygodnia, nawet więcej. Zostaje potem czwartek, piątek i weekend.
10: A ja mówię wtorek, mały piątek.
14: Tak.
10: Mamy coraz bliżej do tego weekendu też, więc Antonina Van Dessel, witam was w ten malutki piątek wtorkowy, 6 października. Cześć.

doda i nie daj się. Wy też nie dajcie się i wchodźcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. Słuchajcie, no bo co byście powiedzieli na obiad tak polski, że bardziej polski no już chyba być nie może. U nas w SC2 ruszyła akcja Najbardziej Polski Obiad. No i obiecujemy, naprawdę będzie smakowicie. Wchodzicie na naszą stronę w zakładkę Wygraj i głosujecie, co waszym zdaniem jest najbardziej polskie. Jaka zupa, jakie drugie danie, możecie też dać swoją propozycję, a dodatkowo piszecie, dlaczego to właśnie wy chcielibyście wziąć udział w no w wielkiej imprezie, w wielkim obiedzie na PGE Narodowym już 7 listopada. No i wszystko się może zdarzyć. Może to właśnie wy dostaniecie nocleg w hotelu w Warszawie. Może to wy dostaniecie 500 zł kieszonkowego, a dodatkowo właśnie weźmiecie udział w tym najbardziej polskim obiedzie. Są mega nagrody, jest o co walczyć. Do zabawy zaprasza Daria Ładocha, która też będzie 7 listopada razem z nami. Także słuchajcie, no nie sposób się nie skusić. 7 listopada może być wasz.

0: teraz będzie o kolorach, no bo są nowe trendy jesienne i wszyscy mówią, że kolor bordo jest taki na topie, ale bordo chyba już zrobiło swoje i czas na malutką zmianę. Słuchajcie, tej jesieni moda stawia na głęboki, szlachetny fiolet. Taki trochę królewski, trochę tajemniczy, no ale zdecydowanie taki fiolet, który przyciąga bardzo mocno uwagę. I może być oczywiście na płaszczu, swetrze, torebce albo tylko w dodatkach, czyli... Nie trzeba od razu robić fioletowej rewolucji w szafie. Wystarczy mały akcent, no i już jesteśmy bardzo modni. Polecam, bo wchodzi mocno na salony.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: rozgrzewkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: przetrzymam gdy ty... mrozu i jego napad na kilka chwil przed południem we wtorek 6 października. Po godzinie 12 w SC2, no co, no dalej polskie hity i na początek Bryska, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Kombi. I to tylko na początek. Co będzie dalej, ja już widzę. Ale wy, moi drodzy, zostańcie i przekonajcie się sami.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break.
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
6: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Do końca dnia już nieco więcej błękitu nieba niż chmur nad Białą. Na termometrach do 20 stopni i już raczej bez silniejszych porywów wiatru, no i bez większych szans na opad deszczu w Białej. A w tym tygodniu deszcz jeszcze przyjdzie. To nocą z czwartku na piątek i w sam piątek też jeszcze ma padać. Ale za to będzie trochę cieplej. Jutro już 21 stopni, a w czwartek 23. No tylko w piątek około 13.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, informuje prokuratura krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych?
15: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menadżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menadżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
14: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Były szef BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa, podaje niemiecka agencja DPA. August Hanning został zatrzymany dziś rano, był szefem BND w latach 1998-2005. Służby zatrzymały również jego byłego, bliskiego współpracownika. W Świnoujściu trwa drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga, nie wolno wchodzić również do wody na odcinku od niemieckiego Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów.
16: Nie widzieliśmy, słyszeliśmy tylko.
17: Komunikaty były przez megafony w kilku językach, ludność była poinformowana.
18: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
19: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
14: Mówili mieszkańcy Świnoujścia, utrudnienia mają potrwać do czwartku.
1: Es Polska 2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, bialskie firmy mogą skorzystać z wiedzy terytorialsów. To w ramach programu szkoleniowego w gotowości.
5: Wiedza z zakresu pierwszej pomocy, reagowania kryzysowego czy przygotowania do ewakuacji ma bardzo praktyczny charakter i może być wykorzystana zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.
13: Mówiła Marta Gaborek, rzeczniczka lubelskich terytorialsów. Zgłoszenia na stronie wojskopolskie.pl. Co wpływa na to, co kupujemy, oglądamy i wybieramy w sieci? Tego można będzie dowiedzieć się na konferencji Konsumpcja w erze algorytmów. Wydarzenie 22 października w Akademii Bialskiej.
0: Czy ty wiesz, że dzisiaj jest twoje święto?
14: Które to już w tym roku?
0: A, dzień borsuka.
14: A czemu borsuk?
0: No bo swoje wiesz, swoje robisz i lepiej do ciebie nie podchodzić, nie ruszać się, jak jesteś skupiony. Więc uznałam, że twoje święto. Dobrze? Okay, dobrze,
14: no
0: oceniłam.
14: A to borsuki się tym cechują.
0: Tak. Dobrze. Więc wszystkiego dobrego. Antonina van Dessel, witam chwilkę po 12. Zaczynamy.
6: 10 hitów.
1: 10

0: wkręca. No se wkręca.
1: Halo?
2: Czy do pani Marianny się dotelefonowałam?
1: Tak.
2: Moje uszanowanie, sanatorium po tej stronie Dominika z Jabłecznika. Proszę pani, telefonuję w sprawie pani przyjazdu, bo nie mam pani ustalonej, jeśli chodzi o pokój. Możemy to nadrobić?
1: O Boże, ale ja to, wie pani co, ja pierwszy raz, ja myślałam, że jak ja tam zajadę, to będę miała. Ja
2: no nie teraz mam, nie to ustalmy, bo ja mam, proszę pani, problemy,
1: dobrze,
2: jeśli chodzi o tę dwójkę, którą chce pani
1: no, ja
2: przydzielić.
1: Rozumiem.
2: Bo
1: ja
2: nie
1: rozumiem,
2: wszyscy chcą,
1: no,
2: dlatego mówię, zadzwonię.
1: Ja jeszcze,

0: łóżku. Za to my korzystamy z tego i ten nadmiar węgla, który mamy, proszę pani, tam składujemy.
1: W pokoju, w którym ja będę mieszkać, jakiś węgiel składujecie?
0: Przepraszam, dlatego też zapytałam, proszę pani, o tego wilka. Jeśli pani przechodziła, jeśli pani była szczepiona lub też normalnie chorowała, to nie ma problemu, proszę pani, z tym drugiego wilka pani nie złapie. Ale jeśli...
1: ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś u mnie w pokoju pod łóżkiem jakiś węgiel
0: leżał. Proszę pani, to od 2 lat mamy z tymi problemami.
1: Ale ja nie wyrażam zgody, proszę panią.
0: Przepraszam, momencik. Czy może pani do przyjazdu pójść i zaszczepić się na wilka?
1: Nigdzie się nie będę, proszę panią, nikt mnie nie będzie mówił, na co ja mam się szczepić. Nie będę się szczepić jakiegoś tam wilka, bo wy węgiel składacie pod moim tym. Przepraszam bardzo.
0: To inaczej, to ja pani zalecę, bo inni biorą na przykład termofory, niech pani weźmie, sprawa załatwiona.
1: Przepraszam panią bardzo, mnie to nie interesuje. Ja dostałam sanatorium. Jeżeli już, to się odwołam do ZUS-u, że jest taka akcja i ja...
0: To ja proszę pani do salowej, teraz panią łączę. Pani Kajo!
2: Cześć mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Ale numer...
3: Losy wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Wracamy do roku 1978 i to właśnie wtedy cały świat usłyszał o Karolu Wojtyle, arcybiskupie z Polski, który został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Na świecie trwały też sportowe emocje. W Argentynie odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które wygrali gospodarze turnieju. No a w Polsce to był czas codziennego życia w PRL-u, ale też ogromnych emocji i dumy po wyborze papieża, o którym mówiła cała Polska, no i pół świata przy okazji. Taki był właśnie 1978 rok, ważny, zaskakujący i pełen historii, które pamięta się do dzisiaj. No i właśnie, tu powstaje Wielka Woda Maryli Rodowicz i to jest jeden z takich numerów, który od razu budzi emocje i zostaje na bardzo długo w pamięci. Piosenka powstała pod koniec lat 80. i opowiada o sile żywiołu, ale też w bardziej metaforyczny sposób o trudnych momentach w życiu, kiedy wszystko wymyka nam się spod kontroli. No, każdy takie momenty ma. Dzięki charakterystycznemu brzmieniu i mocnemu wykonaniu Maryli Rodowicz, piosenka szybko stała się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych nagrań. Więc zapraszam już teraz na chwilkę z Wielką Wodą Maryli Rodowicz.

0: BRO i Wychowany w Polsce to jest bardzo dobry hit, no i taki bardzo polski, bym nawet powiedziała. I jeżeli wam wpadł w ucho, to zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i głosujemy, drodzy państwo, dlatego że w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Znojczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. I wasze głosy naprawdę mają moc, no i BRO i numer Wychowany w Polsce może znaleźć się na szczycie, ale to wszystko zależy od was, więc sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. Wiecie co, wiecie gdzie, wiecie jak, więcej nie muszę mówić.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,30.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Za chwilkę godzina 13, to była Kaja i jej przebój na językach. Po 13 muzycznie na start formacja Nieżywych Schabów. No i ktoś, kto już się nie może doczekać, już się tu kręci, już zagląda, no to oczywiście Kamil Kowalski, który za chwilkę przejmuje mikrofon i zostaje z wami. No, w Dzień Borsuka Kamil borsucze piosenki na pewno będzie puszczał, także bądźcie, no bo coś czuję, że będzie się tutaj działo. Antonina Van Dessel, wysyłam wam wtorkowe buziaki, pa!
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj!

0: Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break.
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
6: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
8: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
7: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: 18, 47, 2.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie.
17: Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
24: Jeżeli tylko wierzyć prognozom pogody, to w Białej Podlaskiej możemy być spokojni o pogodę. Do końca dnia na zmianę słońce i chmury, trochę więcej słońca pod sam koniec wtorku, a na termometrach do 20 stopni. Bez silniejszego wiatru, bez większych szans na opady deszczu, a te ostatnie przyjdą dopiero nocą z czwartku na piątek oraz w sam piątek. Będzie też trochę cieplej. Dzisiaj jeszcze 20 stopni, jutro 21, a w czwartek nawet 23. Ale od piątku tylko około 13 stopni.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
25: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. PiS oburzony akcją śledczych. Koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, a menadżerów zatrzymało ABW. Usłyszeli już zarzuty. Z mównicy sejmowej bronił ich dzisiaj poseł PiSu Przemysław Czarnek.
26: W czasach największego kryzysu paliwowego obniżali marże na rafinerii po to, żeby Polacy płacili najniższe w historii ceny paliw.
25: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni z kolei decyzję prokuratury.
27: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
25: A przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Tragiczny wypadek w podwarszawskim Piastowie. 20-letnia ofiara jest w śpiączce. Do wypadku doszło w niedzielę po północy. Kierowca sportowego auta potrącił młodą kobietę i odjechał z miejsca zdarzenia.
28: Pierwsza wymagała pomocy natychmiastowej, medycznej, a że nie było sprawcy, tutaj dyżurny skierował na miejsce wszystkie patrole, ogłoszono alarm. Celem było ustalenie, kto faktycznie jest sprawcą.
25: Mówi nam Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Sprawca został zatrzymany kilka godzin po wypadku. Podróżował wraz z pasażerką, którą również zatrzymano. Dziś kierowca ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Jest dobrze znanym mundurowym, a miał już przeszłość kryminalną. Nobel za badania, które podłożyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem nagrody z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin Francis Halsen.
0: Nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić. I żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
25: Tłumaczy profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii.
10: SK2 News, Biała Podlaska.
24: I Bartek ważny, będą zmiany w policyjnej krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. System działa już od 10 lat i czas na aktualizację. Mapa przechodzi teraz głęboką ewolucję od strony technicznego zaplecza operacyjnego. W ostatnim czasie mieszkańcy Białej Podlaskiej zaznaczyli na mapie aż 142 punkty. Już prawie 700 mieszkańców województwa lubelskiego zostało faktycznymi dawcami szpiku. W bazie Fundacji DKMS zarejestrowanych jest obecnie ponad 98 tysięcy potencjalnych dawców. Aby dołączyć do tej grupy, trzeba być zdrowym i dorosłym.
1: Październik, szósty dzień października. Mamy dzień Borsuka, tutaj mi kalendarz macha, takie święto nietypowe. Jak mówiła tutaj Antonina, czyli dzień Borsuka, pracowników Biura Ochrony Rządu. Bor, który to pracownik suka i znalazł. A wiesz, co znalazł?
25: Co takiego?
1: Borowik.
10: 10 najlepszych polskich hitów.
2: Jeden po drugim.
10: SK2.
1: W tej godzinie Borowik, Artur Rojek, ale to taki szlachetny ze swoją nowością, że Mira Fiori, Oskar Cyms, Ania Karwan, formacja nieżywych schabów, które grają jak żywe. Przeciętny Kowalski, cześć czołem w SC2.

0: są też palmy, jest też słońce i mamy też październik, w Polsce jesień, ale jesienią warto też wyskoczyć za granicę, choć w Radiu SK2 gramy tylko polskie hity, to przez aplikację też można nas słuchać. A poza tym taniej, luźniej, bez tłumów, tak jak zrobiła para prezydencka. Karol i Marta Nawrotcy, czytam, polecieli na Filipiny. Na Filipiny jesienią, bo prezydent też człowiek, czasem trzeba zamienić pałac na palmy.
1: SK2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: da się go pomylić z żadnym innym. Charakterystyczny wokal od razu przyciąga uwagę. Beata Kozidrak i Bajm w SC2. To teraz jeszcze czytam. Taka ciekawostka z internetu. Wydarzyło się to niedawno. Zadzwonił na policję, bo żona kazała mu wynieść śmieci. Proszę. 59-latek z okolic Wrześni wezwał policję, bo żona urządziła mu awanturę i kazała posprzątać oraz wynieść śmieci.
1: SK2.
0: Żona zarządziła porządki, to mąż wezwał stróżów porządku.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojeserce.domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
13: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
14: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
15: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
16: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99, a od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
21: To ja też chcę.
20: 24,39.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
24: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
25: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
26: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś.
1: Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten za...
2: SK2.

0: Dawid Podsiadło i trofea w Radiu SK2. Można ten pistolet do tankowania na stacji benzynowej podnosić do góry z radości, jeżeli jest, udało się zatankować do pełna przy obecnych cenach benzyny. A znamy, jakie będą benzynki i ropy. Już jutro te najnowsze, aktualne ceny paliwka punktualnie w newsach SK2 o godzinie 14.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.

0: akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break.
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
6: Bazinga!
4: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
8: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
9: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Do końca dnia według tych prognoz ma być już więcej słońca niż chmur. Na termometrach maksymalnie 20 stopni i opadów deszczu ani silniejszego wiatru dzisiaj nie musimy się już obawiać. 21 stopni, czyli trochę cieplej będzie z kolei jutro. W czwartek najwięcej w tym tygodniu, bo 23, ale od piątku szykuje się spora obniżka temperatury. Tygodnia tylko 13 stopni, w sobotę niewiele więcej, bo 16 i 14 ma być w niedzielę.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W akcji mundurowi, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
17: Trwa obława za 49-letnim synem tej kobiety. Może mieć związek ze sprawą. W tych działaniach przewodnicy z psami tropiącymi drony oraz policyjny śmigłowiec w naszych działaniach.
16: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledcze. Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem zabójstwa. Droższa benzyna, nieco tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliwa na środę. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 89 groszy. To skok o 7 groszy względem dziś. Z kolei litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł i 80 groszy, o 2 grosze mniej. Pakietem CPN interesują się jednak nie tylko kierowcy. Analizuje go obecnie Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w programie obniżkę podatku VAT, która zdaniem komisji nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.
18: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
16: Komentuje minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, minister potwierdził też, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz. Kielce chcą rosnąć, ale sąsiednie gminy mówią nie naszym kosztem. Wójtowie i burmistrzowie 7 samorządów, które sprzeciwiają się pomysłowi, spotkali się dziś na naradzie. Kieleccy radni przekonują jednak, że większe miasto to mocniejszy potencjał dla wszystkich. Co na to mieszkańcy? Zapytała nasza reporterka Weronika Wawszczyk.
19: Byłyby na pewno jakieś korzyści.
20: Ja jestem przeciwna.
19: Ja wiem, jak w Niewachlów przyłączyli do Kielc. Tam nic nie robią.
21: Tutaj jest gmina tak już dobrze ułożona.
19: Żyje się tutaj dobrze, tak jak jest
22: bardzo
19: teraz?
22: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzi pani, że jest sklepów, jest i apteka, i lekarzy, dwie przychodnie.
19: Mieszkańcy się nie zgodzą jednak. Mam nadzieję, że wójt będzie walczył.
23: Raczej nie powinno do tego dojść.
16: Pomysł wyszedł z Kieleckiej Rady Miasta, konkretnej mapy nowych granic jednak nie ma.
24: SK
0: Polska 2 News, Biała Podlaska.
15: I Bartek, ważny już dziś wieczorem spotkanie z Markiem Trello, wieloletnim prezesem Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Zaprasza Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
6: Któż lepiej zna historię Stadniny, jak nie jej wieloletni prezes?
15: Spotkanie dziś o 18 w Bielskiej Galerii Fotografii przy ulicy Krótkiej. Bielski nauczyciel wrócił z wizyty w Stanach Zjednoczonych. Kierownik zakładu tańca AWF w Białej Podlaskiej, Marcin Bochenek, prowadził zajęcia na Uniwersytecie Alabamy w Birmingham oraz na Uniwersytecie Alabamy w Tuscaloosa.
8: No to działamy, dwie godziny, trzy minuty prawie po 14:00, kierowcy w trasie, kurierzy pod kolejnym adresem, dzieciaki pewnie już myślami są poza szkołą, a w pracy to jest teraz taki najważniejszy moment dnia, dyskretne liczenie, że jeszcze dwie godzinki, jeszcze godzina 59, jeszcze tylko 2:58, nie patrzcie na zegarek, kochani, od tego szybciej czas nie leci, ale od czego?
20: No to gramy.
24: 10 hitów.
20: Najlepszych polskich hitów.
8: Przy polskich hitach na pewno wam szybko ten czas w robocie minie. To jest bardzo proste, prawda, panie Dawidzie?
25: To takie

gryzące gitary i ostre rockowe riffy w Radiu SK2 ON, a za chwilę Carla Fernandez, a Agnieszka Chylińska śpiewała Kiedyś powiem sobie dość, czy było warto, czy było warto. No właśnie, czy warto? 68% Polaków, tutaj czytam, pracuje nawet wtedy, gdy źle się czuje. I czy warto? Według opublikowanego raportu Zdrowie, 68% badanych deklaruje pracę mimo choroby lub złego samopoczucia. No właśnie, i czy warto? Dlatego pytam. Bo w Polsce L4 to są 4 L. Lekarz, leki, laptop i lecimy. SK2

0: I do tego jeszcze adrenalinka, bo wchodzimy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I lądujemy na początku lat 80. Mistrz tekściarz Jacek Cygan ma kasetę z linią melodyczną, odsłuchuje, słucha i tak myśli, drapie się po głowie. Jakie słowa napisać do tej melodii? I pisze piosenkę na początku o chorym chłopcu, którą ma zaśpiewać Grażyna Łobaszewska. Ta jednak przeczytała i powiedziała, że nie za bardzo. Ona nie chce śpiewać piosenki z takim przesłaniem. Poprosiła Jacka Cygana, by może jeszcze od nowa, jeszcze raz słowa jej napisał. To był w ogóle pierwszy przypadek. Jacek zrobił ogromne oczy, bo nigdy nie spotkał się z taką sytuacją, żeby ktoś powiedział mu nie. No ale dla Grażyny Łobaszewskiej praktycznie od początku wszystkie słowa nakreślił na kartce i powstał piękny tekst z głębokim przesłaniem, który Grażyna Łobaszewska zaśpiewała na festiwalu w Opolu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzyczne babie lato. Czas nas uczy pogody.

0: Oliwka i nowość w SC2 jest tak dobra jak polski obiad. A właśnie, na takie głosujecie na sk2.pl. Nie zrobiliście jeszcze tego? To zagłosujcie. Przez cały październik zapraszamy Was do plebiscytu na najlepszy polski obiad w SC2. A finałem? Wow, wspólna uczta na Stadionie Narodowym. Chcecie się dosiąść? sk2.pl. Tutaj wybierzcie ulubione polskie danie. Napiszcie, dlaczego właśnie z Wami powinniśmy go spróbować. Czeka też nocleg w hotelu, 500 kieszonkowego. Norbert, Judyta, Dorota, Aneta, oni z osobami towarzyszącymi już zasiedli przy naszym stole, a ten robi się coraz dłuższy, apetyt coraz większy.
1: SK2.
0: Jeszcze chwila i zamiast listy zwycięzców będziemy potrzebowali planu stołów jak na weselu. SK2.pl. Częstujcie się.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy. To znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
13: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
20: 24, 30.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: verdade.
1: O tej porze właśnie taka chwila relaksu przy delikatnych szarpnięciach gitary jak u Stanisława Sojki również nam się należy. Tym bardziej, że za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy, między innymi będzie głośno o niewybuchach.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break!
13: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
17: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
19: Poznań, płatność zakończona.
20: Kraków, ruszamy dalej.
21: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
22: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
23: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
25: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
26: 18,47,12.
27: Co liczysz?
26: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
27: To ja też chcę!
26: 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Zaglądamy na Bielskie ulice, a tu jak zwykle o tej porze przeszkadzają kierowcom chociażby kolejki samochodów na Artyleryjskiej czy Janowskiej przed skrzyżowaniem u zbiegu z Zamkową. No i pamiętajcie cały czas o zablokowanych wjazdach na ulicy Janowskiej. Chodzi o zjazdy w Sobieskiego, Okopową i Armii Krajowej. Do końca dnia nieco więcej słońca niż chmur nad Białopodlaską. Na termometrach mamy teraz 20 stopni. Dzisiejsze maksimum to 21 kresek.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. To w związku ze śledztwem w sprawie bezpodstawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku.
1: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulacje cenami paliw.
0: Mówił szef resortu sprawiedliwości. Przypomnę, jesienią 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. Wywołało to masowy wykup benzyny i diesla, co doprowadziło do ogromnych braków na stacjach. 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Będziemy organizować tymczasowe rozwiązanie, aby zapewnić opiekę internistyczną, tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
3: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali.
0: Ogień pojawił się w nocy w jednej z sal na 10. piętrze. Ewakuowano 38 osób. Żaden z pacjentów nie ucierpiał. Dwie pielęgniarki obecnie pozostały na obserwacji. Kolejne dwa niewybuchy zneutralizowane. Takie są raporty od służb, które zajmują się wojennymi minami znalezionymi na wodach Zatoki Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu.
4: Zakończyliśmy na dzisiaj pracę nurków minerów przy neutralizacji min w miejscu budowy falochronu dla przyszłego portu kontenerowego w Świnoujściu. Poszło sprawnie, bez zakłóceń.
0: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Jutro o poranku specjaliści będą usuwać ostatni z 5 niewybuchów.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
28: I Bartek Ważny, widać już pierwsze efekty przejęcia lecznicy w Adampolu przez szpital w Białej Podlaskiej. Konsolidacja poprawiła dostępność do leczenia osób z chorobami płuc, bo bialski szpital zapewnił o utrzymaniu ciągłości leczenia pacjentów z Adampola. Przejęcie było spowodowane brakami kadrowymi w szpitalu w Adampolu. Cegiełka Kultury, tak nazywa się najnowszy dom kultury w Białej Podlaskiej. Budynek jest gotowy na oficjalne otwarcie, które zaplanowano na 12 października. Placówka powstała przy ulicy Ceglanej w południowo-zachodniej części miasta.
7: Kuba, pytałeś, kiedy wpadnie do studia Eski 2 Dawid Kwiatkowski.
15: Zdarzyło się, to prawda.
7: Powiem ci, że w tej godzinie. W tej godzinie, tak, i nie będzie sam, bo będzie razem z Kają.
15: O proszę.
7: Będzie tańczył w waszych głośnikach, ale nie tylko oni, również wpadnie Mrozu z braćmi Kacperczyk, a oni mają wszystko. Wszystko, czego chcecie w Esce 2.
6: 100% polskich hitów.
17: Polskich hitów.
6: Eska 2.
7: Oczywiście wpadną ze swoimi hitami. Największe tylko w Esce 2 gramy. Ten od Moniki Brodki miałeś być? No to jak jesteście, Kowalski, witajcie. Yeah.

ST2, Margaret, prima balerina, jak lalka. Lalka, która wraca do mody, czytam. Są nowe trendy tegorocznej jesieni, kochani. Koronki, kamizelki, romantyczne koszule i ubrania wyglądające trochę tak, jakby były odziedziczone po dziadkach. Co ciekawe w ogóle, styliści, wybierając właśnie te jesienne hity, te ubrania, które wyjmujemy z szaf naszych dziadków, kierowali się filmem na podstawie powieści Bolesława Prusa Lalka. SK2. Kobiety tej jesieni ubierają się jak lalki, a my faceci jak chłopi.

0: A mówiłem, że wpadnie mrozu z braćmi Kacperczyk?
1: Mówiłeś.
0: O. Gorące newsy. Z dróg ma dla was teraz Jakub Konieczkowicz. Podkręcamy w aucie głośniki. Newsów w SC2 nie słucha się po cichu.
2: Uwaga kierowcy, spore utrudnienia na S8 na Mazowszu. To po wypadku na trasie w rejonie Wyszkowa nad Bugiem. Dwa pasy w kierunku Białegostoku są zablokowane, podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utworzył się tam także kilkukilometrowy korek. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Wyślemy systemy obrony powietrznej Patriot do Polski, przekazał dziś premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę, podkreślił premier Kristersson. Według szwedzkich mediów do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? Zbadają to studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobiorą materiały m.in. z siedzisk, kasowników, gumowych uchwytów i metalowych poręczy.
3: Cały cel tych badań polega na tym, aby potencjalnie zidentyfikować, nazwijmy to, niedoskonałości w higienie ludzi, którzy mogą potencjalnie transmitować te bakterie.
2: Mówi Krzysztof Migas ze Studenckiego Koła Mikrobiologów. Badanie potrwa najbliższe 2 tygodnie.

0: Tak to oni, Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę, tańcz w SC2. Tańczył też z kluczem albo z gwoździem w ręku i to nieźle. Na parkingu wandal, którego złapali policjanci z Rzeszowa. Gość porysował na parkingach prawie 20 aut.
1: SK2.
0: Zarysował sobie niezłą przyszłość, trzeba przyznać. Lakiernikom zresztą też.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: świecie polskiej muzyki. Ten hit ma już 5 lat, bo to hymn męskiego grania z 2021 roku, teraz w SC2, i cały czas bardzo dobrze tego się słucha. A już za chwilę sprawdzimy, co w świecie informacji w SC2 o 16.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To będzie ostatnia reklama. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jeszcze co najmniej do końca października potrwają obecne utrudnienia na ulicy Janowskiej. Pamiętajcie, że nie można tam skręcać w Sobieskiego, ale także w Okopową oraz w Armii Krajowej. Jeżeli chodzi o prognozy pogody, to do końca dnia na termometrach do 21 stopni, trochę więcej słońca niż chmur, ale w kolejnych dniach nad Białopodlaską będzie już więcej obłoków wisiało. Będzie za to cieplej. Jutro 21 stopni, a w czwartek 23.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 16, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiS. Z nim Romanowski po powrocie do Polski nie zostałby aresztowany. Były wiceminister jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Więcej wie nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja śledczych?
15: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
14: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, poinformował szwedzki premier Ulf Kristersson. Decyzję uzasadnia zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie, a to kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce w Gripen. Zadaniem zarówno kontyngentu maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Mówił premier Szwecji. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Informację potwierdził już szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przesyłka okazała się niegroźna. Zakończono akcję w szpitalu w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego Leżajsk.
16: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
14: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. A dodajmy, to już drugi taki incydent w Nowej Dębie. Podobny list z Niemiec trafił wcześniej do jednostki żandarmerii wojskowej.
11: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, kierujący elektrycznymi hulajnogami są dziś na oku bielskich policjantów. To w ramach wojewódzkiej akcji. Celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa oraz przypomnienie obowiązujących przepisów. Coraz więcej osób z powiatu bielskiego interesuje się bronią palną, mówi Arkadiusz Popławski, prezes klubu Guardian.
17: Chęć posiadania broni, bo wiadomo, że mamy w tej chwili łatwy dostęp do broni, a o tyle o ile, bo wiadomo, że trzeba spełnić wymogi ustawowe.
13: Z kolei klub strzelecki Kaliber z Małaszewicz tylko w ostatnich 2 latach zyskał około 60 nowych członków.
18: Wtorek, piękna jest jesień za oknem, no na Pomorzu. Trochę może więcej chmur,
0: ale popołudnie nabiera właśnie tutaj kolorów w Radiu SK2. Dorzucamy do niego jeszcze polską muzę, którą znacie, którą lubicie. Zostańcie ze mną. Sanach wpadnie ze swoją nowością, ale cicho, sza.
2: 100% polskich hitów.
0: Jesień brzmi tutaj naprawdę bardzo dobrze. Kamil Bednarek na przykład ma taki jesienny muzyczny talizman. Zapominając

0: Za ten hit Nobel jej się należy. Ewa Farnawest-2. Mamy tydzień noblowski. Nobel też dla Artura Jarząbka, bo on zawsze mówi prawdę. A dla naszych piłkarzy?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: No i po ptokach, drodzy państwo, miało być tak pięknie. Pamiętacie jeszcze ten genialny mecz i wysokie 6-0 z Rumunią? Wtedy wlała się w nas nadzieja, że i widzieliśmy już biało-czerwonych z powrotem w elitarnej dywizji A Ligi Narodów. Mało tego, Szwedzi zremisowali z Bośnią, więc poniedziałkowy mecz miał dla nas gigantyczną wagę. Graliśmy o wszystko, graliśmy o drugie miejsce w grupie i co? I tradycyjnie egzamin dojrzałości oblany. Efekt: betonowe trzecie miejsce w tabeli, do Bośni tracimy 4 punkty, do Szwecji aż 6, a co najgorsze, wypadamy do trzeciego koszyka w losowaniu eliminacji Euro 2028. To oznacza, że w grupie dostaniemy nie jednego, a dwóch silniejszych rywali. Eksperci już wyliczyli, że mniejsze szanse na awans mieliśmy tylko wtedy, gdy kadrę obejmował Adam Nawałka, a wiemy, jak to się skończyło, więc może i tym razem będzie dobrze. Przed nami w listopadzie jeszcze wyjazdy do Rumunii i Szwecja u siebie, ale powiedzmy sobie szczerze, przy obecnej formie naszej reprezentacji potopem to się może i nie skończy, ale grad goli Szwedów jest mocno prawdopodobny.

0: Na chwilę wpadł tutaj Jakub Konieczkowicz i ma dla was w SC2 bardzo ważnych kilka newsów. 16:30.
1: Wybuch gazu w domu w Pełczyskach. To w Świętokrzyskiem. Poparzony mieszkaniec budynku trafił śmigłowcem LPR do szpitala. Dom, w którym doszło do wybuchu, nadaje się do rozbiórki. Strażacy apelują o ostrożność i o sprawdzenie instalacji gazowych. Wciąż bez konkretów, ale temat jest aktualny. Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Odniósł się do tego tematu w czasie rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Amerykański przywódca wskazał przy tym na swoje dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Jutro mecz z Iwą Jowicz. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie. Mecz Polki z Amerykanką zaplanowano na godzinę 7 czasu polskiego. Będzie to pierwsze w karierze bezpośrednie starcie obu tenisistek.
0: SK2. Nie no, o 7 rano to wstaniemy, prawda?
2: No oczywiście.
0: Innej opcji nie może być. Coś czuję, że Iga wygra i potem będzie niezłe party. Już teraz oddział zamknięty w SC2.

0: hit idealny na jesienną randkę. Kuba i Kuba chłopaki. Chłopaki nie płaczą, chłopaki nie płacą. Na taką randkę idealną jesienną, kolorowa prasa pisze, zabrał ostatnio do jednej z sopockich restauracji były poseł, europoseł, swoją partnerkę, studentkę. No i ona zapłaciła, bo fotoreporterzy zauważyli, za rachunek.
1: SK2.
0: Ciężkie jest życie studenta.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: I po reklamie.

0: Puszka Suflera w Radiu SK 2 i twoje radio. No ej, no to nie jest twoje radio, przyjacielu.
1: To jest nasze radio, to nasze jest wspólne radio, które gra 100% polskich hitów.
0: No, ale nie tylko moje i twoje, również i naszych słuchaczy.
1: No oczywiście, że tak, wspólne radio nasze. I teraz wspólnie się będziemy rozluźniać po pracy.
0: Tylko po polsku, z Łukaszem Zduńczykiem, z którym was oczywiście zostawiam w SC2. W waszym radiu. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Ja mogę jeszcze raz?
0: No.
1: To ja, twoje radio. Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojesercedomem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
2: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Bielczanie, powiem tak, cieszmy się taką, no, stosunkowo ciepłą jak na jesień pogodą, póki jeszcze trwa. Dzisiaj do końca dnia jeszcze sporo słońca, ale też trochę chmur. 21 stopni na termometrach. Równie ciepło będzie jutro, chociaż już nieco więcej obłoków. W czwartek jeszcze 23 stopnie, chociaż tego dnia już możemy spodziewać się opadów deszczu i niestety od piątku a tylko około 13 stopni. No, w sobotę jeszcze trochę więcej, bo 16, ale niedziela przyniesie 14 kresek.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 17, niosę Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. Zatrzymany to syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Obława trwała kilka godzin. W akcję zaangażowanych było kilkuset policjantów, psy tropiące, a także drony i policyjny śmigłowiec. 49-latek trafi teraz do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są...

Każdy smutny, tam się nikt nie uśmiecha, każdy ma grobową minę. Ja to się w sumie im nie dziwię, prawda? No bo każdy jest smutny, jak wraca z wakacji, prawda? A może się pokłócili? Wiecie, jak to jest, jak się ze znajomymi gdzieś wyjeżdża, prawda? Każdy wstaje o innej porze, każdy chce zwiedzać co innego i trudno wracać w dobrym humorze. Ale spokojnie, teraz już się wszyscy możemy uśmiechnąć, bo mamy ponad miesiąc przerwy od piłkarskiej reprezentacji Polski, także teraz humor będzie dobry. A w Radiu SK2 gra Urszula, która dodaje energii. Zero!

0: I taka łagodna gitarka. Na 23 minuty przed godziną 18 wracamy razem do domu. Lady Punk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. A tymczasem, słuchajcie, sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być przełom w kupowaniu ubrań, bo od teraz istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Słuchajcie, możemy poprosić ChatGPT, żeby wygenerował nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy ocenić, czy to ubranie pasuje do naszej sylwetki. Nie no, słuchajcie, ja kibicuję temu rozwiązaniu, bo być może kiedyś nadejdą takie nowoczesne czasy, że my faceci będziemy potrafili kupić sobie ubrania bez doradztwa naszej drugiej połówki w przymierzalni. A z drugiej strony, od teraz to kobieta może ChatGPT poprosić i spytać, jak ładnie w tym wyglądam, bo wtedy jest mniejsze ryzyko, że nam się po głowie dostanie, bo to jest zawsze ciężka odpowiedź, prawda? Ale ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Czy taki ChatGPT będzie potrafił powiedzieć na przykład, tak, możesz brać te buty, jest z tyłu miejsce na palec. SK2. A teraz zostańcie z SK2, bo będzie instrukcja, jak załatwić sobie darmowe wejście do loży VIP na PGE Narodowym i dobre jedzenie.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.

0: co my tu robimy, jak ten czas szybko leci. Już prawie dojechaliśmy do godziny 18, to Lanbery w Radiu SK2. No bardzo szybko ten czas leci, bo jeszcze 18 nie ma, tu już nam się ciemno robi, słuchajcie. Ale jesienne wieczory też są przyjemne, także zostańcie z SK2. Ja nam do długiego jesiennego wieczoru będę grał 100% polskich hitów.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
2: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Główny bohater afery w szpitalu południowym Dawid K. został przesłuchany w prokuraturze. To ustalenia naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Z naszych ustaleń wynika, że Dawid K. usłyszał zarzuty, a po przesłuchaniu został zwolniony. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-letni mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 73-latki w miejscowości Zagórza jest w rękach policji. Został zatrzymany po kilkugodzinnej zmasowanej akcji służb.
13: To jest bardzo ciężki teren. Policjanci przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż.
0: Relacjonuje Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji. W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce i psy tropiące. Przed nami kolejne spotkania w Lidze Narodów. Dziś o 20.45. Dwa mecze Hiszpanii z Chorwacją oraz Anglii z Czechami.
14: Jej, uff, jak to dobrze, że już Polacy nie grają. Będziemy mieli spokojny, przyjemny wieczór. Słuchajcie, to jest świetna informacja. No i z SK2 się odświeżycie, bo ja mam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Już minuta po 18. Odpocznijmy razem. Łukasz Zduńczyk, cześć.
1: Stop

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Jugopolis i Maciej Maleńczuk w Radiu SK2. 11 minut po godzinie 18. Wieczorami gram wam bardzo dużo nowości prosto z waszej listy hitów, czyli gorącej polskiej dwudziestki. No i teraz wschodząca gwiazda polskiej muzyki, jakby nie patrzeć, to Max Stachasiuk, który się rozkręca, wydaje nowe numery i ostatnio wypuścił Ćmę. Jak mówi, to jest opowieść o bardzo dziwnej relacji.
1: Taka delikatnie obsesyjna relacja, w której jedna osoba jest zainteresowana drugą zdecydowanie bardziej niż na odwrót.
0: No i słuchajcie, Max idzie do przodu, pochwalił się, że niebawem startuje jego pierwsza biletowana trasa koncertowa. Pojutrze już zagra w Lublinie i to będzie koncert darmowy, a potem w Świeciu, Chojnicach, Warszawie i Gdańsku. Szczegóły w jego mediach społecznościowych. No to teraz uważajcie, zgaście światła, bo tutaj leci Ćma. To jest SK2 i 100% polskich hitów. Jeżeli takie nowości jak ta wam się podobają, no to wpadajcie na sk2.pl i dawajcie im plusiki. Max Stachasiuk już teraz.

0: w loży VIP na PGE Narodowym. Już 7 listopada zabieramy Was na najbardziej polski obiad. Zgłaszajcie się i to za darmo na sk2.pl w zakładce konkursy. Tam wybieracie Waszą ulubioną zupę, polską oczywiście, i ulubione danie główne i przekonujecie, dlaczego to Wy zasługujecie, żeby siąść razem z nami i zjeść jak VIP. Mamy dla Was 500 kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie, no i udział w najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym w Warszawie w loży VIP. Jeżeli chcecie, no to zgłaszajcie się. Razem z nami będziecie oczywiście Wy, ekipa Radia SK2 i znana ekspertka kulinarna Daria Ładocha, która też u nas ostatnio prowadzi program. Możecie jej słuchać w każdą sobotę po 11.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Psst, cześć, to influencer. Ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why, God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: coś pięknego. Ale ten numer uspokaja. Tak wam gra Radio SK2 wieczorem, za nami Warius Manx, a ja znowu wyciągam nowość prosto z waszej listy hitów z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Tym razem świeży numer od Krzyśka Zalewskiego, Jednakowi, w którym Krzysiek śpiewa o tym, no że mimo, że każdy z nas jest inny, to jednak mamy elementy wspólne. No pewnie, że tak, słuchajcie, my jesteśmy jednakowi, prawda? Przecież każdy z nas za każdym razem łudzi się, że jednak tym razem polscy piłkarze wygrają mecz, prawda? Każdy z nas lubi zjeść kotlecika w niedzielę na obiad. No i każdy z nas niebawem będzie narzekał, a daj spokój, po co ta zmiana czasu, przez to się tylko szybko ciemno robi.
1: SK2.

0: Bajm w Radiu SK2. No i słuchajcie, mamy świetną sportową informację z ostatniej chwili. Polscy piłkarze awansowali na Euro 2027. Chodzi o naszą reprezentację do lat 21, która już oficjalnie jest pewna gry na Mistrzostwach Europy. Z drugiego miejsca w grupie wychodzimy. A to dlatego, że do ostatniej chwili czekaliśmy na wynik meczu Niemcy-Grecja. I dzięki temu, że nasi sąsiedzi wygrali, to Polacy są już pewni awansu. Także gratulujemy kadrze Jerzego Brzęczka. Słuchajcie, skoro są tacy dobrzy, to może warto z nimi zagadać, czy by nie chcieli sobie troszeczkę ze starszymi pokopać, może by ich czegoś nauczyli.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Dzisiaj w nocy, ostrzegam, fani piłki nożnej będą płakać. O pierwszej, pożegnanie Leo Messiego w reprezentacji Argentyny. Także dziewczyny, jeżeli w środku nocy zdarzy wam się wstać do toalety, to wtedy możecie zobaczyć waszego faceta z bardzo spoconymi oczami. No ale w końcu, słuchajcie, ważny moment. Kończy się pewna epoka. Legenda piłki nożnej przechodzi na reprezentacyjną emeryturę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Bartek Ważny, zapraszam. W czwartek zaczynają się bielskie dni fotografii. Nie zabraknie dobrych rozmów, wspólnego robienia zdjęć, wystaw i swobodnej atmosfery. Zobaczymy prace autorskie Jacka Adomańskiego, Andrzeja Grudnia, Tomasza Młynarczyka, Janusza Kurka oraz członków niezależnej grupy plenerowej. Początek w czwartek o 18 w Bialskiej Galerii Fotografii przy ulicy Krótkiej. Szczegóły na stronie bck24.pl.
10: Magazyn lokalny.
11: Bartek Ważny, zapraszam. Liczba operacji lotniczych w pobliżu naszej wschodniej granicy wzrosła aż 15-krotnie. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie i prowokacje ze strony rosyjskiej rząd mocno inwestuje w bezpieczeństwo województwa lubelskiego i podkarpackiego. Więcej wojska, drony oraz nowe jednostki obrony powietrznej to główne filary ogłoszonego planu. O jego szczegółach mówił podczas wizyty w Świdniku pod Lublinem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania władz lokalnych, władz wojskowych, władz państwowych. Wszyscy razem musimy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia, całej Polski. Do tego jesteśmy zobowiązani. Też inwestować w taki sposób, żeby móc pokazać i powiedzieć wprost: Lubelszczyzna jest bezpieczna, Podkarpacie jest bezpieczne. Wszyscy, którzy chcą tutaj inwestować, chcą tutaj zamieszkać, chcą tutaj się rozwijać, są zaproszeni do tego i serdecznie was wszystkich zapraszam. Inwestujmy, pracujmy, budujmy razem Lubelszczyznę, razem Podkarpacie. Wiem, że te alerty są bardzo często męczące dla mieszkańców, ale lepiej wysłać ich więcej niż mniej, lepiej o wszystkim informować. Dlaczego tych alertów jest tak dużo i tego zagrożenia, to zagrożenie jest takie masywne? Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024, czyli już po wybuchu pełnoskalowej wojny. Rok 2026 i pierwsze półrocze 2026 roku to był czas, kiedy zwielokrotniły się. Teraz jest jeszcze tego więcej, jak obserwujemy po kilku miesiącach drugiego półrocza roku 2026, więc te alerty wynikają z zagrożenia i też z prowokacji, które odbywają się wokół granicy polsko-ukraińskiej. Przejścia graniczne, ostatnio z ministrem Kierwińskim byłem w Dorohusku, wzmacniamy, budujemy bastiony, które mają umocnić pozycje, ale mają być też miejscami schronienia. Rozstawiamy jednostki obrony powietrznej. Kilka tygodni temu podjąłem decyzję, żeby umieścić również baterię Patriot. Za chwilę odwiedzę żołnierzy stacjonujących tutaj wokół lotniska w Świdniku, broniących Lubelszczyzny. Pierwszy raz baterie Patriot pojawiły się na Lubelszczyźnie. ta moja decyzja i wypracowanie wspólnie z dowódcami rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać. Rozmieszczenie kolejnych jednostek obrony powietrznej na granicy, na przejściach granicznych. Lubelszczyzna jest wysycona wojskiem, ale tych inwestycji będzie jeszcze więcej. Kilka dni temu podpisałem decyzje lokalizacyjne ważne dla województwa lubelskiego. Nie mówiłem o tym w Warszawie, bo chciałem to ogłosić tutaj w województwie lubelskim, na Lubelszczyźnie. One dotyczą jednostek wchodzących w skład 18 Dywizji, dotyczą przede wszystkim 18 Brygady Zmotoryzowanej. Będzie ona się rozwijać i jest już dzisiaj formowana na bazie często istniejącej infrastruktury 19 Brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie, za co bardzo serdecznie dziękuję za współdziałanie. Pan generał Lewandowski, dowódca 18 Dywizji, złożył dzisiaj bardzo obszerny raport i to zainteresowanie wojskiem na Lubelszczyźnie, chęć wstąpienia powoduje, że będziemy jeszcze bardziej tutaj inwestować. I jakie to są decyzje? Po pierwsze, Poniatowa, powiat Opole Lubelskie. Były dużo wątpliwości. My odziedziczyliśmy po moich poprzednikach złą decyzję lokalizacyjną, błędną. Nie chcę nikogo posądzać o złe intencje, bo zawsze je szukam tych dobrych, ale nie można stworzyć w miejscu kaźni, w miejscu męczeńskiej śmierci polskich żołnierzy, gdzie znaleziono ich szczątki, jednostki wojskowej, z powodów po pierwsze etycznych, a z drugiego z powodu długotrwałych prac badawczych, które będą się odbywać na tym terenie. Po prostu w miejscu, które zostało przekazane od samorządu poniatowej, nie ma możliwości stworzenia jednostki, ale chcemy ją tam dalej tworzyć. I w powiecie Opole Lubelskie, i w Poniatowej są 32 hektary od lasów państwowych możliwe do przekazania, ale też starostwo Opola Lubelskiego deklaruje chęć przekazania szkoły z internatem. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję tutaj europosłowi Hetmanowi za też pełną informację w tej sprawie. Jest możliwość pozyskania gruntu. Dowództwo brygady będzie miało swoją lokalizację właśnie w powiecie Opole Lubelskie. Druga kwestia dotyczy Biłgoraja i to jest bardzo ważne dla nas. Biłgoraj jest miejscowością, w której też dochodzi do zmian strukturalnych, gospodarczych. Chcemy na to odpowiedzieć. Wojsko jest dobrym miejscem również do pracy. To jest służba, ale też miejsce aktywności zawodowej. Dlatego część jednostek 18 Brygady Zmotoryzowanej będzie zlokalizowana po mojej decyzji w Biłgoraju. Wojsko będzie w Biłgoraju, wojsko będzie się rozwijać w Biłgoraju. Będziemy tam formułować zarówno batalion zmotoryzowany, jak również po dzisiejszej rozmowie jestem pewny, że obrona przeciwlotnicza, obrona powietrzna będzie miała i określone jednostki obrony powietrznej będą miały swoje tam miejsce. Dla Biłgoraja jest to niezwykle ważne w aspekcie zmieniających się też struktury zatrudnienia. Wojsko jest stabilnym pracodawcą. Wiem, jak wiele osób z Lubelszczyzny chce zgłosić się do wojska. Serdecznie zapraszam. Biłgoraj będzie miejscem wielkich inwestycji Wojska Polskiego. Na północy województwa Łuków i tutaj też cieszę się z obecności pana burmistrza z nami. Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów operujących właśnie wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim i systemy takie, zarówno te statki latające, naziemne, nawodne, podwodne, to jest oczko w głowie moje, wojska dronowe, więc część wojsk dronowych będzie zlokalizowana na Lubelszczyźnie w Łukowie. Sobieszyn to jest kolejne miejsce, o które też padają pytania. Dzisiaj tam już funkcjonuje Lotnicza Akademia Wojskowa z Dęblina. To jest drugie lotnisko Dęblin po okręciu pod względem operacji powietrznych. Potrzebują kolejnej przestrzeni. W Sobieszynie taką przestrzeń otrzymali. Kilkadziesiąt hektarów jest już w dyspozycji Lotniczej Akademii Wojskowej. Do tego dochodzą inwestycje w okolicach Kraśnika, gdzie jest miejsce zbazowania Abramsów, a tutaj wreszcie, mam nadzieję, po tych trudnych latach dyskusji do końca tego roku już mam zapewnienia z portu lotniczego, uzgodnimy wszelkie transakcje pomiędzy portem lotniczym a Wojskiem Polskim. żeby baza zbazowania śmigłowców dla potrzeb wojsk lądowych była w Świdniku zlokalizowana. Tu nie jesteśmy opóźnieni w czasie, bo Abramsy rozpoczynają swoje Apache, będą przychodzić do Polski od roku 2028, już te wersji zamówionej przeze mnie. Teraz operują wyleasingowane 8 Apache w celach szkoleniowych od 2028 do 2032, więc jesteśmy w terminie, ale wiem, że te decyzje były bardzo potrzebne. To jest skala inwestycji Wojska Polskiego, dzisiaj województwo lubelskie, największa z możliwych. Będę też wnioskował, żeby w przyszłorocznym budżecie, będę o tym rozmawiał z szefem Sztabu Generalnego, żebyśmy dokonali wszelkich możliwych zmian, aby inwestycje w dwóch kluczowych województwach, w województwie lubelskim, w województwie podkarpackim, uzyskały absolutny priorytet, żeby były to inwestycje numer jeden w Polsce, inwestycje wojskowe, przyspieszenie tych inwestycji. Jest to potrzebne dla tych terenów, dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Stanowi to o ich codzienności, nie o przyszłości, tylko o ich codzienności. Więc ja zrobię wszystko, żeby tak jak do tej pory, a może jeszcze z większą siłą, w najbliższych miesiącach rozwijać i jednostki, i przemysł zbrojeniowy, bo tutaj też dwie decyzje, które spowodowały, że przemysł zbrojeniowy na Lubelszczyźnie rozwija się nigdy dotąd. Po pierwsze Kraśnik i produkcja amunicji 155 mm. Pamiętam, jak to obiecywałem, wielu nie wierzyło, że to jest możliwe, a dzisiaj to już stało się faktem. Kraśnik jest wytwórcą dla MESCO, jest częścią zakładów MESCO, jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przejmujemy tam kolejne tereny, kolejne możliwości oddziaływania. No i Dęblin, wojskowe zakłady lotnicze numer 1 i centrum serwisowe dla silników Abramsów i dla silników Apache rozwija się w Dęblinie, więc dwa zakłady zbrojeniowe na Lubelszczyźnie, nie mówię też o dziesiątkach różnego rodzaju prywatnych czy setkach prywatnych firm, które w tej aspekcie kooperują i są podwykonawcami dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej na przykład. Więc wojsko, przemysł zbrojeniowy i bezpieczeństwo Lubelszczyzny są dla nas absolutnym priorytetem. Nie są to obietnice, ale to są już konkretne decyzje. Ta sytuacja związana z zagrożeniem powoduje, że jest też nasza wyraźna odpowiedź. Obecność wojska, systemów obrony lotniczej, inwestycje wojskowe, inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Lubelszczyzna jest dobrym miejscem i bezpiecznym miejscem. Nasze bezpieczeństwo jest gwarantowane właśnie przez Wojsko Polskie, przez najdzielniejszych żołnierzy, którzy są tutaj najmilej witani zawsze i dziękuję za każdego i każdą, która wstępuje do Wojska Polskiego z województwa lubelskiego. Wiem, że zainteresowanie z tego terenu wstąpieniem do sił zbrojnych jest bardzo duże. Potrzebujemy jeszcze więcej, bo mamy dobrowolną służbę wojskową, mamy ćwiczenia w gotowości. Zapraszam wszystkich do aktywności w tym względzie.
13: Dziękuję panie premierze. O zabranie głosu poproszę pana Krzysztofa Hetmana, posła do Parlamentu Europejskiego.
14: Dziękuję serdecznie panie premierze. Panie premierze, szanowni państwo, myślę, że te dwa słowa są niezwykle kluczowe, które powiedział przed chwilą pan premier Kosiniak-Kamysz. Województwo lubelskie to jest dobre i bezpieczne miejsce. I cieszę się, że padają te słowa z ust ministra obrony narodowej, ponieważ wszyscy tu w województwie lubelskim żyjemy w określonych okolicznościach, także w województwie podkarpackim, ciągłych alertów, zamykania przestrzeni powietrznej w województwie lubelskim, co wpływa także na funkcjonowanie naszego regionalnego portu lotniczego Lublin tutaj w Świdniku, a także wpływa, trzeba sobie to powiedzieć szczerze, na atmosferę związaną chociażby z inwestowaniem na terenie województwa lubelskiego przez inwestorów zewnętrznych, czy też prowadzenie inwestycji przez naszych rodzimych przedsiębiorców. I trzeba sobie powiedzieć szczerze, że tego typu sytuacja, która jest wynikiem tych barbarzyńskich działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, tak blisko dzisiaj granicy z Rzeczpospolitą Polską, tutaj na granicy Ukrainy, Polski, województwa lubelskiego, wpływa niekorzystnie na postrzeganie województwa lubelskiego jako właśnie bezpiecznego, dobrego miejsca, szczególnie pod kątem gospodarczym. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie, jeszcze raz bardzo podziękować panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wszystkie decyzje, które w ostatnim czasie podjął, szczególnie jeśli chodzi o lokalizację nowych jednostek wojskowych na terenie województwa lubelskiego, bo rzeczywiście to wojsko pojawia nam się tu na terenie województwa lubelskiego w nowych miejscach jak Łuków, powiat opolski, powiat kraśnicki, powiat biłgorajski, czyli mamy zabezpieczone województwo od północy do południa, wzmacnianie garnizonu Lublin, obecność wojska, którą mamy już w Chełmie, w Zamościu, w Kurbieszowie czy w Białej Podlaskiej. Te inwestycje, które przemysł obronny, o których mówił pan premier, podkreślę to jeszcze raz, to jest prawie blisko 2 miliardy złotych, jeśli chodzi o fabrykę amunicji w Kraśniku i dwa centra serwisowe w Dęblinie. To oznacza, że jeśli państwo polskie tak dużo inwestuje na terenie województwa lubelskiego, zarówno jeśli chodzi o przemysł obronny, a także inwestuje w to, aby jak najwięcej jednostek Wojska Polskiego, łącznie z bazą zbazowania śmigłowców tutaj obok portu lotniczego, pojawiło się na tym terenie, to znaczy, że jest to dobre i bezpieczne miejsce. I za te wszystkie decyzje chciałbym panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi jeszcze raz w imieniu nas wszystkich, jak tutaj stoimy, i mieszkańców województwa lubelskiego bardzo serdecznie podziękować.
11: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz europoseł Krzysztof Hetman. Przeniesienie nowych sił na wschód to także odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności i gospodarki. Tworzone bazy i centra logistyczne mają stać się stabilnym pracodawcą w regionie, dając zatrudnienie zarówno żołnierzom zawodowym, jak i pracownikom cywilnym. Prawie 55 tysięcy złotych trafi do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zalatyniu. To dzięki gali charytatywnej, która odbyła się pod koniec września. Jej organizatorem był Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego.
15: Tadeusz Konaszuk, prezes zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego.
16: Czwarta gala biznesu, można powiedzieć, że już na trwałe, powoli wpisuje się w kalendarz imprez tutaj w Białej Podlaskiej i w okolicy, bo robicie dzięki tej imprezie sporo dobrego.
15: Tak, próbujemy godzić i networking, i dobrą zabawę, spotkania środowiskowe, ale też istotną częścią naszej gali jest działalność charytatywna.
16: Staracie się zawsze sporo gości zaprosić, no bo jednak ktoś musi licytować.
15: Powiat i miasto są dużym regionem, jest tu duża aktywność gospodarcza, w związku z tym i gości. My dużo osób, nie tylko z regionu, ale też gościły razem z nami, z przedstawiciele z organizacji siostrzanych z terenu całego kraju.
16: I to jest tak, że lista gości bardzo szybko się zapełnia w momencie, kiedy ogłaszacie galę?
15: Zazwyczaj tak.
16: Widzę, że sporo firm też jest zainteresowanych, tak jak patrzę po tych roll-upach.
15: Zapraszaliśmy gości przede wszystkim na forach społecznościowych, na forum branżowym. Złożyliśmy też zaproszenia do firm, które chciałyby ujawnić swoją obecność.
16: Kto w ogóle był pomysłodawcą tego, żeby taką galę organizować?
15: Ta tradycja ma już praktycznie 7 lat. Zarząd ZPP w 2019 roku zainicjował ten cykl spotkań.
16: Ale to jest czwarta, więc rocznie jakby się nie zgadza.
15: Tak, dlatego, że od 4 lat mamy inną formułę, w ramach której wyróżniamy przede wszystkim panie, kobiety prowadzące działalność gospodarczą.
16: To jest tak, że zapraszacie na galę oprócz tego, że gości tych przedsiębiorców, to również staracie się, aby program artystyczny dobrze wyglądał.
15: Muzyka, rozrywka to też jest czas, kiedy można zapomnieć o trudach codziennej działalności.
17: Katarzyna Chreścionko, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu.
18: Dominika Tomczyk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu.
16: I to wy, panie, byłyście odpowiedzialne za to, żeby na licytację trafiły Ja Widziałem Dzieła.
17: Tak, dzieła mamy tutaj rzeczywiście. Gromadzimy te dzieła przez cały rok skrzętnie i nie tylko my je gromadzimy, ale wspólnie całą społecznością ośrodka, jak również pomagają nam osoby, które są zaangażowane w nasze wsparcie naszego ośrodka i w pomoc naszej właśnie szkole. Cała kadra pedagogiczna jest zaangażowana na czele z panią dyrektor Bożoną Gus.
16: Czy ja dobrze widzę, że wśród darczyńców są artyści?
17: Tak, mamy każdego roku, jesteśmy wspierani przez artystów tutaj, którzy mieszkają na terenie, a także na terenie naszego powiatu i okolic, a także artystów, którzy są z daleka, z Polski i też zdobywali doświadczenie w różnych miejscach i w różnych miejscach też uczyli się rysować.
16: Dlatego pytam o to, bo tu na wprost nie jest obraz naszego bielskiego artysty, pana Kowieskiego, z tego co widzę.
18: Dokładnie tak. Dostaliśmy go właśnie tutaj na licytację. Wspiera nas wielu artystów. Poza panem Kowieskim mamy też obraz sarny, myślę, że warto go tutaj podkreślić, który namalowała nasza koleżanka, artystka z naszego ośrodka.
17: Olga Kiepas, która skończyła wrocławskie ASP i przyjechała do nas z Wrocławia, pracuje z nami wspólnie, uczy dzieciaki artystycznie i nie tylko. tylko. I właśnie tutaj też jej obraz był licytowany. Wśród artystów bialskich także podarował nam obrazy pan Maksymiuk.
16: I z tego, co widzę, też są jakieś koszulki piłkarskie.
18: Tak, dokładnie, są koszulki piłkarskie. Jest też koszulka z podpisami Polskiego Związku Lekkoatletów z Tomaszem Majewskim na czele. Wspierają nas też politycy, ponieważ mamy pióro od premiera oraz filiżankę od prezydenta Polski.
16: Patrząc na to, ile tych gadżetów trafiło, znaczy gadżetów i całych tych rzeczy pod licytację, to widzę, że z tymi darczyńcami problemu nie ma. Oni ich wszyscy zawsze chętnie, czy jednak trzeba ich bardzo mocno namawiać do tego, żeby cokolwiek podarowali?
17: Nasze doświadczenie jest już kilkuletnie w licytacjach i dlatego bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim, do których się zwracamy, ponieważ zawsze chętnie odzywają się na nasze prośby i nas właśnie w ten sposób wspierają.
18: Zawsze mają dla nas otwarte serca i jesteśmy za to bardzo, bardzo wdzięczni.
17: Nasze dzieci specjalnie na tę licytację przygotowują przez cały rok pracę. Swoimi umiejętnościami wspierają i pokazują to, co najchętniej jest oglądane.
16: Czyli nie tylko licytacja.
18: Tak. W tym roku mieliśmy jeszcze zabawę fantową, która polegała na tym, że losujemy numerek i do odpowiedniego numerka jest przypisany fant.
16: No to wiadomo, a fanty takie dosyć ciekawe?
18: Tak, wszystkie fanty były bardzo ciekawe i jesteśmy bardzo wdzięczni darczyńcom. Wśród tych fantów znalazły się też praca naszych dzieci, vouchery na różnego rodzaju usługi, biżuteria.
19: Wioleta Więckowska, dyrektor Biura Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego. Podczas gali wyróżniliśmy około 30 firm, które wspierały wydarzenie, które zaangażowały się w jego organizację. Ponadto zostały wręczone nagrody biznesu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego. Było to 9 firm, które wyróżniają się swoją przedsiębiorczością, rozwojem, wpływają na rozwój regionu. Oprócz tego została przyznana wyjątkowa nagroda, która jest nawiązaniem do poprzednich edycji Babiego Lata. Nagroda ta została wręczona kobiecie, która z pasją i z ogromną determinacją, z zamiłowaniem realizuje się i w biznesie, i właśnie w swojej pasji. Jest to Justyna Żytkowska, pani prezes okręgu klubu Dian Okręgu Biała Podlaska. Najwyższymi nagrodami, jakie zostały dzisiaj przyznane, były nagrody gospodarcze ZPP Województwa Lubelskiego, przyznawane w kategoriach Dobra Firma oraz Dobry Samorząd. W kategorii Dobry Samorząd zostało nagrodzone Starostwo Powiatowe Białej Podlaskiej. Oprócz wręczenia wyróżnień i nagród podczas gali była przeprowadzona aukcja charytatywna na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, na rzecz rozbudowy ośrodka. Kwota, która została zalicytowana, w pełni zostanie przekazana na wsparcie ośrodka.
11: Kwotę 55 tysięcy złotych udało się zebrać w czasie licytacji prowadzonej podczas gali. Do wylicytowania były między innymi obrazy, koszulki z podpisami piłkarzy, a także vouchery. Zbliża się muzyczne święto w Białej Podlaskiej. 16 października rozpocznie się jubileuszowy 25. Podlasie Jazz Festival imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Tym razem festiwal potrwa przez 3 dni. Z Jarosławem Michalukiem, dyrektorem festiwalu, rozmawiał Arek Michlewicz.
20: Zapraszam serdecznie na 25. edycję Podlasie Jazz Festivalu, która w tym roku będzie trwała przez 3 dni. Rozpoczniemy koncertem poza Białą, nietypowo, bo będzie to Janów Podlaski i Zamek. Wystąpi jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych, Agazarian. I program w Białej jest następujący. W sobotę, w niedzielę przenosimy się już do Białej Podlaskiej i tradycyjnie w auli Robir. Rozpoczynamy o godzinie 18. Rozpocznie Beata Przybytek, należąca do jednego z piękniejszych głosów jazzowych w Polsce. Wykładowcą jest też na Akademii Muzycznej w Katowicach, prestiżowego wydziału jazzowego. I tutaj Beata Przybytek zaprezentuje program ze swojej ostatniej płyty Ja Tu Tylko Śpiewam, do swoich własnych kompozycji i do słów m.in. Jana Wołka, Andrzeja Poniedzielskiego. Tego wieczoru zakończy drugi dzień festiwalu po raz pierwszy artystka z Japonii. Będzie to wokalistka Akiko i usłyszymy w jej wykonaniu repertuar składający się z tradycyjnych pieśni japońskich w takim anturażu jazzowym. Także będzie to coś takiego wyjątkowego też. Ostatni dzień festiwalu, czyli 3, to będzie niedziela. Rozpoczynamy również o godzinie 18 i tutaj będzie koncert stricte instrumentalny, bo te, które wszystkie wcześniej wymieniłem, to były wokalne. Z towarzyszeniem oczywiście zespołów. Rozpocznie kwartet Macieja Afanasiewa i Karola Szymanowskiego, wykładowców Akademii Muzycznej, profesorów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. którzy do tego składu zaprosili wybitnę Piotra Barona i w ich wykonaniu usłyszymy utwory Jana Ptasiewicza.

0: Będzie towarzyszył Mieczysławowi wybitny pianista Krzysztof Herdzin, kompozytor, aranżer, też profesor Akademii Muzycznej. I w ich wykonaniu usłyszymy utwory z płyty Songs from Yesterday, między innymi utwory zespołu The Beatles, Rolling Stonesów, Stevie'ego Wondera, Erika Claptona, więc no klasyki, no najwspanialsze utwory, jakie powstały na świecie.
1: Czyli już wiemy, że warto być na Podlasiu Jazz Festival, a o tym wszystkim opowiadał Jarosław Michaluk. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia.
2: W tym roku nietypowo, bo pierwszy dzień festiwalu rozpocznie się na Zamku w Janowie Podlaskim, a na kolejne dwa dni przeniesie się do Auli Akademii Wychowania Fizycznego. Kierunki medyczne cieszą się największym zainteresowaniem wśród uczniów, co ma związek z wciąż rosnącymi zapotrzebowaniami na rynku pracy. Najpopularniejszą profesją jest opiekun medyczny.
1: Publiczna szkoła, która kształci na wielu kierunkach.
3: Aleksandra Stefanek, Kosiun z Biała Podlaska. Oczywiście tak. Nasza oferta skierowana jest do osób dorosłych, zarówno młodych, jak i tych, którzy chcą się przekwalifikować, chcą zmienić zawód albo właśnie odkrywają w sobie jakieś nowe talenty, pasje.
1: To tak od razu zapytam, jakie kierunki cieszą się największym powodzeniem, albo kursy może.
3: Największą popularnością cieszą się kierunki medyczne, administracyjne oraz te związane z branżą beauty. Staramy się analizować potrzeby rynku tutaj u nas w Białej Podlaskiej i dostosować ofertę do oczekiwań naszych słuchaczy. Na obecną chwilę mamy 7 kierunków, w tym taką nowość, terapeuta zajęciowy.
1: Czy jeśli chodzi o tych Waszych absolwentów, to Wy pomagacie im gdzieś odnaleźć się na rynku pracy?
3: Oczywiście, nasi tutaj absolwenci mogą liczyć na naszą pomoc, zarówno w organizacji praktyk, jak i w późniejszym znalezieniu pracy. Nie zostawiamy ich samych, jesteśmy tutaj otwarci na różne współprace. Nasi absolwenci mogą odbywać praktyki w szpitalach, w domach pomocy społecznej, w ośrodkach rehabilitacyjnych. Także jeżeli ktokolwiek z naszych tutaj absolwentów miałby problem z odbyciem takich praktyk, to zapraszamy do nas. Z pewnością tutaj pomożemy.
1: Najważniejsze jest to, że wszystko, co organizujecie, jest bezpłatne.
3: Oczywiście. U nas nauka jest całkowicie bezpłatna, w tym również materiały dydaktyczne, które dajemy naszym słuchaczom. Warto wspomnieć, że w naszej ofercie oprócz tej szkoły policjalnej znajdują się liczne kursy. Każdy, kto ma ochotę, może zajrzeć na naszą stronę i tam mamy do wyboru kilka kursów. Między innymi jest to kurs samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs fotograficzny, czy te kursy związane właśnie z branżą beauty, jak przedłużanie rzęs, czy stylizacja paznokci. Coraz większe zainteresowanie jest naszą szkołą policjalną. Przybywa nam nowych słuchaczy, nowe twarze przewijają się przez korytarze szkoły, także bardzo nas to cieszy. Widzimy tendencję wzrostową, coraz więcej osób decyduje się na to, by zacząć naukę w naszej szkole. Myślę, że jest to spowodowane tym, że nasza nauka trwa dość krótko, tak? Bo w rok lub dwa możemy zdobyć kompetencje, które ludziom zajmują nawet 5 lat, biorąc taki klasyczny, tradycyjny tok nauczania, więc jest to świetna opcja dla osób, które już pracują zawodowo, mają rodziny i właśnie taka weekendowa forma jest dla nich odpowiednia i korzystna, bo mają czas, żeby również się rozwijać i poszerzać swoje kompetencje.
1: Czyli generalnie wszystko w takiej dużej pigułce.
3: Jest to duża pigułka, ale naprawdę stawiamy bardzo na praktykę. Nasi słuchacze mają do dyspozycji, będą mieli niedługo nowe pracownie, które będą mogli rozwijać swoje kompetencje, ćwiczyć i poznawać zawód tak od środka. Czyli będą wiedzieli, jak tutaj opiekować się pacjentem, prawda, jak wykonywać masaże, będą specjalnie przygotowane stanowiska, również tutaj kosmetyczki będą miały duże pole do popisu ze względu na właśnie dobrze wyposażone nowe pracownie. Nasz sekretariat mieści się w samym centrum miasta, przy ulicy Warszawskiej 1. Można do nas tutaj przyjść, porozmawiać, zapisać się do szkoły, czy dowiedzieć więcej właśnie na temat zajęć. Natomiast same zajęcia odbywają się w szkole przy ulicy Kasztanowej 6.
1: Nastawiacie się na dorosłych czy na młodzież?
3: Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób pełnoletnich, którzy chcą tutaj z nami się uczyć, dokształcać.
1: Czyli tylko 18+.
3: Zapisać się do szkoły policjalnej może każdy, kto ukończył szkołę średnią, bez względu na to, czy ma maturę. Wystarczy nam samo świadectwo ukończenia szkoły średniej. W takim świadectwem należy do nas przyjść i wtedy dopełniamy formalności, zapisujemy się do szkoły, wybieramy odpowiednie kierunki. My też tutaj w sekretariacie chętnie pomożemy, dopowiemy. Też tak możemy wspólnie sprecyzować, co daną osobę interesuje i wybrać jej odpowiedni kierunek.
1: Często ludzie przebranżawiają się dzięki Waszej szkole.
3: Pewnie, to jest chyba najlepsza opcja na to, żeby zmienić zawód, zacząć spróbować czegoś od nowa, czy nawet otworzyć własną działalność gospodarczą.
1: To co cieszy się największym powodzeniem?
3: Największym powodzeniem myślę, że te kierunki medyczne, technik masażysta oraz opiekun medyczny. Oczywiście tutaj branża beauty nadal jest również na prowadzeniu, bo coraz więcej pań dba o siebie, o swoją urodę, więc tutaj kosmetyczka. Myślę, że i administracja. Mamy naprawdę 7 kierunków, z których każdy może wybrać coś dla siebie. Każdy daje realne szanse na znalezienie nowej pracy. Warto zapoznać się z naszą ofertą również na stronie kosinus.pl. Tam jest wszystko omówione. Jest również

0: Spis zajęć, które dany kierunek ma w swojej ofercie, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
1: Czyli generalnie to, co organizujecie, to jest też można potraktować jako taki przedwstęp do tego, gdyby ktoś chciał później pójść na studia.
0: Oczywiście, można wcześniej zacząć naukę u nas, po liceum, czy tam, prawda, po szkole średniej, sprawdzić się w danym, prawda, kierunku, czy to jest dla nas, a później jeszcze kontynuować naukę na jakichś uczelniach wyższych. Warto wspomnieć również o naszych kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Jest to technik ekonomista oraz technik rachunkowy. Te kursy są takie hybrydowe.
1: Podstawą każdej szkoły jest kadra. Skąd bierzecie kadrę?
0: Bardzo dużą uwagę przykładamy do kadry. Staramy się, żeby naszych słuchaczy uczyły osoby wykwalifikowane. Duży nacisk kładziemy na doświadczonych nauczycieli. U nas pracują osoby, które są wieloletnimi pielęgniarkami, na przykład są mecenasami, także są to osoby związane z daną branżą już od wielu lat, które posiadają doświadczenie, umiejętności i sukcesywnie przekazują je naszym słuchaczom. Także tutaj osoby, które zapiszą się do naszej szkoły, mogą liczyć na profesjonalne podejście na pewno osób uczących. Są to osoby z powiatu bialskiego. Chcemy wspierać również naszych, także zatrudniamy tutaj osoby stąd i cały czas zespół oczywiście się powiększa, prowadzimy rekrutację.
1: Czyli podsumowując, wszystkie kierunki bezpłatne i skierowane do osób w zasadzie 18+, a w niektórych przypadkach nawet sięgacie po tych młodszych.
0: Oczywiście, serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Od lutego startuje semestr wiosenny, na który można się zapisać zarówno w sekretariacie przy ulicy Warszawskiej 1, jak i przez formularz online na stronie kosinus.pl. Serdecznie zapraszam wszystkich.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Oprócz bezpłatnego kształcenia uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie, co sprzyja przygotowaniu do szybkiego wejścia na rynek pracy, a gdzie często brakuje wykwalifikowanej kadry medycznej.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Aż 25 zespołów z powiatu bielskiego wzięło udział w przeglądzie chórów i śpiewaczy w Polu Biczach. Obecny na wydarzeniu był nasz reporter Arek Michlewicz.
2: To już taką tradycją stało się, że przegląd chórów i śpiewaczy w Polu Biczach to już tak na dobre zagościł w tej miejscowości.
3: Jolanta Bazylczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach. Rzekłabym, przegląd chórów i zespołów śpiewaczy w Polu Biczach bardzo na dobre zagościł w tej miejscowości, ale również zagościł w sercach osób z całego powiatu bielskiego i nie tylko.
2: No właśnie, skąd zespoły?
3: Zespoły są z terenu powiatu bielskiego. Mamy również dzisiaj gościmy dwa zespoły spoza terenu powiatu bielskiego, które również zaprosiliśmy tutaj, by wspólnie z nami świętowały ten dzień i by rozwijały kulturę lokalną, ludową i kult Matki Boskiej.
2: Pamięta pani ten pierwszy raz, jak to zaczęło się dopiero pierwsza edycja, potem druga edycja? Czy ta frekwencja była cały czas podobna jak teraz?
3: Frekwencja bywała różna. Natomiast w tej chwili ten przegląd przechodzi na pewno takie swoje świetne czasy i zgłasza się do nas coraz więcej osób, coraz więcej chórów i zespołów śpiewaczy i z roku na rok myślę, że ten przegląd się rozwija.
2: Kto był pomysłodawcą?
3: Pomysłodawcą tego przeglądu był ksiądz Nikolniuk, który był kiedyś tutaj proboszczem tutejszej parafii.
2: Czy to jest tak, że tak jak w tym roku, tak i w poprzednich latach ten przegląd był podzielony na dwie części?
3: Tak, od początku przegląd mamy podzielony na dwie części. Wstępnie kiedyś nazywaliśmy to majowym śpiewaniem, z racji tego, że w miesiącu maju świętuje się kult Matki Boskiej i odmawia się nabożeństwo majowe. W związku z tym ta pieśń maryjna tutaj w pierwszej części w kościele polubickim, natomiast druga część zawsze odbywa się w świetlicy wiejskiej w Polubiczach, gdzie pyszny poczęstunek zazwyczaj przygotowuje koło gospodyń wiejskich w Polubiczach i tam już prezentujemy część ludową, czyli wszystkie zespoły i chóry prezentują ludowe pieśni.
2: Nie wiem, czy to padło, ale to jest przegląd ograniczony do powiatu bielskiego, czy mogą sobie przyjechać zespoły spoza?
3: Organizatorem tego przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach i Koło Gospodyń Wiejskich w Polubiczach. Natomiast jeżeli bardzo ktoś chce, to również przyjmujemy zespoły spoza powiatu.
2: A dzisiaj było ich?
3: 24.
2: Prezentowały różny poziom, tak jak zauważyłem.
3: Tak, zespoły prezentują różny poziom, ponieważ mówię, jest to przegląd zespołów i chórów śpiewaczych, czyli przyjeżdżają też zespoły śpiewacze oraz profesjonalne chóry, takie jak mogliśmy dzisiaj gościć.
2: I każdy wyjeżdża wygranym?
3: Każdy wyjeżdża wygranym, ponieważ nasz przegląd nie ma klasyfikacji konkursowej. Każdy dostaje pamiątkową nagrodę i jest uśmiechnięty, no i pysznie nakarmiony tutaj przez koło gospodyń wiejskich w Polubiczach.
2: Czy jeżeli chodzi o dobór pieśni, to wy weryfikujecie w zgłoszeniach te pieśni, które chcą zespoły zaprezentować?
3: Nie, dajemy dobrowolność i dowolność. To, jakie pieśni przygotowują chóry i zespoły, to jest ich inicjatywa i my wszystko przyjmujemy.
2: Jeszcze nie zdarzyło się, żeby coś odrzucone zostało?
3: Nie, u nas się tak nie zdarza. Nie odrzucamy, przyjmujemy, rozwijamy, przyjmujemy z ogromnym sercem, uśmiechem i radością.
2: A repertuar jest zróżnicowany, mówię o tej drugiej części, bo tutaj w kościele, no to wiadomo, ale ta druga część, która odbywa się już w świetlicy?
3: Część, która odbywa się w świetlicy, ma również zróżnicowany repertuar, a z racji tego, że są to różne zespoły ludowe, które nas odwiedzają i chóry, również jest repertuar, który jest z pogranicza, ponieważ zespół śpiewaczy Kalina z Kostomłot prezentuje taką kulturę muzyczną pogranicza i kulturę muzyczną nadburzańską. Są również zespoły śpiewacze, które prezentują kulturę ludową tutejszą, podlaską i poleską.
2: Który to już przegląd?
3: 16.
2: Czy na 20-lecie szykujecie jakiś specjalny album, nie wiem, z przeglądem wszystkich zespołów, a może każdy po jednym utworze wykona w studio?
3: Trzeba będzie się nad tym pochylić i zweryfikować to wszystko, natomiast na 15-lecie, które było w tamtym roku, urządzaliśmy jubileusz i on był również tak odświętnie przygotowany. Mieliśmy torty i inne niespodzianki. Natomiast na jubileusz 20-lecia myślę, że możemy coś zorganizować takiego, co będzie zaskoczeniem dla wszystkich i takim zwieńczeniem całości 20 lat ogromnej pracy osób z całego powiatu bielskiego oraz pracy Ośrodka Kultury w Wisznicach.
2: Na 20 lat musi być feta.
3: Myślę, że będzie. Tylko na razie zostawmy to w tajemnicy.
2: Dziękuję bardzo.
4: Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice.
2: To bardzo ważne wydarzenie w życiu gminy.
4: Tak, coroczne wydarzenie, coroczny przegląd chórów i zespołów śpiewaczych, 16 już w tym roku. Tak naprawdę w życiu gminy też, ale w życiu Polubic to jest wydarzenie takie znaczące, bo jedyne o takim charakterze, jedyne tak szerokie, bo bywają tutaj zespoły nie tylko z powiatu bialskiego, również spoza naszego województwa. Na przykład nawet dzisiaj jest zespół z Kornicy, czyli województwo mazowieckie. Także rzeczywiście tak szerokiego przeglądu nie ma zarówno w gminie Wisznica, a w Polubicach to już zupełnie.
2: Spodziewaliście się, że od tego momentu, kiedy utworzycie takie wydarzenie, to będzie ono cieszyć się tak dużym powodzeniem?
4: Kompletnie nie. To też zaskoczenie i dla nas. Nawet przed chwilą rozmawiałem, bo gro prac tutaj robią panie z Polubic, koło gospodyń wiejskich. Ten poczęstunek dla pewnie 500 osób, które tutaj są, one przygotowują przez cały tydzień. Naprawdę to mozolna ich praca. Zawsze jest żurek doskonały, jak zawsze i w tym roku, i różnego rodzaju pierogi, które przez tydzień panie przygotowują. I rozmawialiśmy sekundę temu z przewodniczącą koła gospodyń wiejskich, która mówi, miałyśmy zwątpienie. W pewnym momencie było zwątpienie, czy warto to robić, ale jak widzimy, że przyjeżdża 25 zespołów i około 500 osób na pierogi i żurek do Polubic i przy tym pośpiewać, to naprawdę warto.
2: Jeszcze tych pierogów nie próbowałem, ale spróbuję zapewne. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, który jest prezentowany rokrocznie tutaj podczas przeglądów, czy wy czuwacie nad tym, żeby każdego roku nowe utwory były prezentowane?
4: Tutaj czuwa Gminny Ośrodek Kultury w jakiś sposób i kontaktując się z zespołami, które rzeczywiście występują, chodzi nam też, żeby nie było takiej powtarzalności utworów, bo utwory się powtarzają z roku na rok, to jest oczywiste. Zarówno w tej części ludowej, jak i w części maryjnej. I zawsze też warto podkreślić, kto był pomysłodawcą tego przeglądu. Pierwszy taki przegląd został zorganizowany z dofinansowaniem środków zewnętrznych, a później to już poszło taką kulą śniegową, kulą rozpędu. I tak spotykamy się 16 raz, 16 rok.
2: Czyli gmina już teraz sponsoruje.
4: Tak, gmina, ale przy takiej pracy pań, tak wytężonej, to naprawdę nie są to wielkie środki z jednej strony i jak widzimy wielkie zaangażowanie społeczności lokalnej, to nie możemy, wiemy, że nie możemy nie dosponsorować. Absolutnie jest to nasz obowiązek. Też cieszymy się, że tyle zespołów tutaj przyjeżdża.
2: Czyli tutaj rozumiem, że każde przygotowanie przeglądu odbywa się na zasadzie pomożecie, pomożemy.
4: No trochę tak. Trochę pomożecie, pomożemy. Myślę, że to pytanie padło pierwszym razem organizacji pierwszego przeglądu. Teraz to już pomożemy. Samo się wyraża i samo trwa.
5: Jakub Kewelina, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Polubiczach.
2: Na dzisiejszy przegląd chórów miałyście sporo do zrobienia.
5: No, bardzo dużo pracy było. Tradycyjnie przygotowałyśmy żurek i pierogi. No, pracowało dużo pańska gospodyń, także tutaj prace poszły bardzo sprawnie i no i idą sprawnie, tak jak widzimy. Ulepiłyśmy około 4000 pierogów. Są to pierogi z soczewicą i z mięsem i ruskie tak zwane, także tutaj około 4000 było.
2: Ile rąk do pracy?
5: No, około 40 osób było. No i bardzo chciałam podziękować strażakom, którzy też się zaangażowali w pomoc nam. W lepienie nie, ale w techniczne prace, które nam wtedy ułatwiły właśnie, że tak powiem, nasze prace.
2: Strażacy gnietli ciasto.
5: Nie lepili ciasto, ale coś innego robili, także już jest nasz 16 powiatowy przegląd chórów. Ludzie do nas wracają. Potrawy robimy zawsze tradycyjne, nie wymyślamy jakichś nowości. Po prostu ludzie jedzą to, co znają, tak? I co im smakuje, a jednak uważam, że te pierogi, ten żurek, to jednak coś, co zawsze będzie smakowało.
2: Czyli jedni przyjeżdżają na przegląd, a inni na pierogi.
5: Myślę, że tak. Po części tak jest.
6: Anna Szpura, zespół Korniczanie ze Starej Kornicy.
2: No właśnie, Kornica to przecież mazowieckie, a jednak przyjechaliście tutaj.
6: Tak, przyjechaliśmy tutaj. Z naszej gminy przyjechały 3 zespoły. Co roku przyjeżdżamy od wielu, wielu lat. Więc już co roku w kalendarzu naszym występów no jest na pierwszym miejscu, są Polubicze.
2: Ze specjalnym repertuarem?
6: Tak, staramy się, żeby ten repertuar co roku był inny, żeby te utwory się szczególnie maryjne nie powtarzały, ale też te ludowe, które w tej drugim, jakby w tej drugiej części też wykonują zespoły, to też staramy się, żeby były co roku inne.
2: To który raz już uczestniczycie?
6: Ojku, 10.
2: Naprawdę?
6: Naprawdę.
2: A kto was namówił do tego, żeby uczestniczyć w tym przeglądzie?
6: To znaczy zespoły nasze z naszej gminy, Marysieńki, sąsiadeczki, występowały już, przyjeżdżały tutaj wcześniej. No, my mamy 11 lat, więc zaczęliśmy tak jak naprawdę już od pierwszego roku zawiązania zespołu, no, przyjeżdżać tutaj do Polubicz. Tym bardziej, że z Kornicy jest tutaj ksiądz na parafii, ksiądz Darek, więc to też jedziemy tak trochę do swojego.
2: Ale generalnie taki przegląd to jest wspaniała inicjatywa.
6: No jak najbardziej. O, przede wszystkim to jest taka przestrzeń integracyjna dla zespołów. Żeby spotkać się, porozmawiać, wspólnie pośpiewać. Najpierw pośpiewać Matce Bożej w kościele, a później pobawić się na ludowo już w tej części drugiej, tutaj w Domu Kultury.
2: Często jeździcie na przeglądy chórów?
6: No, nie tyle chórów, ale zespołów ludowych dosyć często. Także uważam, że jeżeli prowadzi się jakąś działalność, no to trzeba pokazywać to, co się robi.
2: Zauważyłem, że tutaj taki różny poziom jednak jest prezentowany.
6: No tak, no, bo wszystkie zespoły na różnym poziomie śpiewają. Są chóry, są zespoły ludowe, są zespoły, które mają około 20 osób, ale są zespoły, które mają 3-4 osoby, więc na pewno ten śpiew jest inny, ale liczy się inicjatywa i chęci przede wszystkim, żeby wspólnie spotkać się i pośpiewać.
2: Ma to swój urok.
6: Tak, ma to swój urok, jak najbardziej, bo przynajmniej też wizerunkowo wszystkie zespoły są w różnych strojach, więc to jest piękne, kolorowe święto takie w Polubiczach.
7: Ryszard Korneluk, kierownik zespołu Echo Polesia, klubu seniora Srebrny Włos Terespola.
2: Zespołu, który wziął dzisiaj udział w przeglądzie chórów i śpiewaczy w Polubiczach. Pierwszy raz?
7: Nie, jak się nie mylę, to chyba 8 raz jesteśmy w Polubiczach. To już co roku jest naszą tradycją, by w tym śpiewaniu tutaj majowym, jak oni to nazywają, uczestniczyć.
2: Fajna inicjatywa?
7: Inicjatywa, która pozwala wyszukiwać wiele starych, ciekawych pieśni, które są śpiewane przez wiele zespołów, które przyjeżdżają, jak tu widzimy, co roku.
2: Każdego roku przyjeżdżacie tutaj z nowym repertuarem?
7: Tak, każdego roku przygotowujemy nowy repertuar i dlatego mówię, że ten właśnie przegląd pozwala, wymusza na nas wyszukiwanie nowego repertuaru.
2: A jak by pan określił poziom pozostałych zespołów?
7: Ja myślę, że są to zespoły niezawodowe. Są to ludzie w różnym wieku i tu trzeba patrzeć na to zupełnie z innej strony. Jeden powiedział, ważne jest zaangażowanie i ta reakcja na zaproszenie, reakcja na to majowe śpiewanie. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Każdy śpiewa jak może. No cóż.
2: A jednym słowem to jest też kultywowanie tradycji ludowych.
7: Oczywiście, że tak.
2: Czy współpracujecie z innymi zespołami na przykład i wspólnie też śpiewacie?
7: To znaczy często się zdarza wspólne śpiewanie, a szczególnie utworów biesiadnych, kiedy się spotykamy z innymi zespołami w różnych okolicznościach.
2: To wasz zespół ile osób liczy?
7: Na zespół liczy 18 osób.
2: A istniejecie od?
7: A istniejemy od 2012 roku.
2: W przyszłym roku 15-lecie?
7: Tak.
2: Będzie impreza.
7: 15-lecie i będzie impreza na pewno.

0: Przegląd chórów podzielono na dwie części. Pierwsza odbyła się w kościele w Polubiczach, gdzie chóry prezentowały po jednym utworze maryjnym. Druga część przeniosła się do tamtejszej świetlicy, gdzie prezentowano pieśni ludowe. Przegląd nie miał charakteru konkursowego, dlatego wszystkie chóry otrzymały podziękowania za udział. Organizatorem wydarzenia była gmina Wisznice, tamtejszy gminny ośrodek kultury oraz starostwo powiatowe. Funkcjonuje od 15 lat. Jego specjalnością są pierogi drożdżowe pieczone z kurczakiem. Koło gospodyń wiejskich z Zaberbecza w gminie Leśna Podlaska, bo o nim mowa, chętnie włączy się także w akcje pomocowe. Podczas jednej z nich przygotowano ponad 1000 bułeczek drożdżowych, które trafiły do pierwszych uchodźców z Ukrainy tuż po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą.
1: Koło gospodyń wiejskich w Zaberbeczu od dawna istniecie?
2: Edyta Paszkowska. Po takiej reaktywacji od 13 lat.
1: Po reaktywacji, czyli ten starszy, to starsze koło od kiedy funkcjonowało, do kiedy?
2: W latach 60., 70.
1: No to która z pań była tą główną prowokatorką, która stwierdziła, że trzeba powołać do życia KGW? Nieskromnie pani powie, że...
2: Ja, dlatego że zostałam sołtysem i wtedy ta świetlica nasza to była ruina, dosłownie, na zewnątrz, wewnątrz jeszcze jako taką, a nie było wody. No i wtedy była taka możliwość, że jak założymy koło gospodyń, to dostaniemy jakieś fundusze, żeby można było przeprowadzić remont tej świetlicy, ale różnie z tym było. Ale
1: w końcu... Trzeba było mocno tupać nogami.
2: Tak, wszędzie, ze wszystkim i bardzo powoli to wszystko szło, ale trochę udało się. W tamtym roku została zrobiona elewacja, gmina nam zrobiła, wójt nam pomógł.
1: Wójt. Czyli już świetlica to już jest wasza główna siedziba teraz?
2: Tak.
1: Ile panie mają członków może też?
3: 34.
1: 34 osoby, ale panowie też mają wstęp otwarty?
3: Mają otwarty wstęp, mogą przychodzić, a chętnie nas wspierają.
1: Ale już się tacy pojawili?
3: I tak, są cały czas.
1: Gotują?
3: Gotują może nie, ale konsumują, sprawdzają i oceniają.
1: Czyli degustatorzy, okej.
3: Okay. Degustatorzy, tak, to prawda.
1: A jeżeli chodzi o to, czym się panie specjalizują jako koło gospodyń wiejskich, czy bardziej kulinaria, czy idziecie w rękodzieło?
2: Chyba bardziej kulinaria. Staramy się jeździć po różnych konkursach kulinarnych na terenie naszej gminy. Staramy się same wypiekać na różne imprezy okolicznościowe, czy pierogi, czy gotować jakieś bigosy, tak jak dożynki. Organizowane są corocznie i tak samo każde koło gospodyń musi zrobić jakieś potrawy.
1: Ale to panie macie taką potrawę, w której się specjalizujecie, jedynej, pewnie pierogi, tak?
4: Tak, oczywiście mamy pierogi. Z soczewicą są najlepsze u nas i gacuchy z jabłkami, pieczone pierogi.
1: A zdradzi pani tajemnicę, jeżeli chodzi o pierogi nadziewane soczewicą, żeby ta soczewica nie była taka sucha?
4: No trzeba dodać trochę tłuszczyku, niestety, żeby to było dobre i będzie dobre.
1: Po 10 każdy jest pełny.
4: Chcę wyrabiać, tak, ciasto i farsz i będzie smakowało. Zawsze smakuje. Jakoś nie spotkaliśmy się, żeby ktoś nam narzekał i tak jest fajnie. No.
1: Czyli ciasto z własnego przepisu, przepis oczywiście tajemnicą i tak samo na farsz. Czy farsze też różne wymyślacie, czy tylko w tych dwóch specjalizujecie się, panie?
4: Raczej w tych dwóch. Z soczewicą i tak zwane ruskie, dawniejsze. Teraz już mamy.
3: Jeszcze mamy pierogi zapieczone, drożdżowe, z kurczakiem, pieczarkami i innymi dodatkami. Są pyszne.
1: Pierogi drożdżowe?
3: Tak, pieczone w piekarniku.
1: O, to takie beztłuszczowe.
3: Beztłuszczowe.
1: Dla tych, co dbają o linię aż za bardzo, no to jest dobre. A jeżeli chodzi o ciasta?
3: Ciasta to nasza też specjalność. Wygrywamy konkursy, drożdżówka, a oprócz tego inne ciasta też smakują wszystkim.
1: Działacie pani od 2011 roku, a są takie imprezy, które rokrocznie obstawiacie albo może same organizujecie?
5: No, organizujemy różne imprezy. Teraz na przykład miałyśmy imprezę, taka potańcówka pod sosnami. Organizujemy Dzień Dziecka, Andrzejki, Sylwestra, no takie różne.
1: A to jak to jest z funduszami, bo to są imprezy koszyczkowe częściej?
3: To jest tak różnie. Szukamy sponsorów, wykorzystujemy własne środki, trochę zarabiamy i po prostu no, z ciężkim trudem, ale nam udaje się pokonać te wszystkie problemy i uważam, że wszyscy są zadowoleni.
1: A panie prowadzą taką działalność komercyjną, że też, nie wiem, organizujecie catering? Jakieś imprezy?
2: No raczej nie. Jeszcze nam się nie zdarzyło.
1: Czyli na razie skupiacie się na tych pierogach, ale jak ktoś zażądałby, nie wiem, 1000 pierogów, jesteście panie w stanie zrobić?
2: Jak zrobiłyśmy 1000 bułeczek drożdżowych.
5: Tak.
2: Dla Ukrainy to jesteśmy chyba w stanie zrobić.
1: No właśnie, coś pani opowie o tej akcji dla Ukrainy.
2: To wyszła taka inicjatywa ze strony wójta. Zaczęła się wojna i pierwsi uchodźcy pojawili się na naszej granicy, u nas. To wszystkie koła piekły różne ciastka, bułeczki i wójt to woził na granicę od każdego koła. I to było chyba 2 razy robiłyśmy te bułeczki. Z własnych środków oczywiście i dziewczyny tutaj piekły. Jak nie mogły przyjść do świetlicy, to piekły w domu i przynosiły. Nawet same żeśmy rozwoziły tutaj z kolegą, z Donkiem Kazaneckim. Jeździłyśmy po tych ośrodkach w Białej. Byłyśmy w szkole podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej. I powiem, że jak ja zobaczyłam tych starszych ludzi na tej sali sportowej, hali i te dzieci, to po prostu... To jest nie do opisania.
1: Dramatyczne przeżycie.
2: Dramatyczne przeżycie. Jak ci ludzie starsi spacerowali w tej z powrotem i mimo wszystko chcieli wracać, chcą wracać na tą Ukrainę, bo oni tam zostawili psa czy kota, czy nie wie, czy dom jeszcze stoi. I on jutro wsiada w pociąg, taki pan był, i on jedzie. Byłyśmy jeszcze tutaj w Delfinie, tam były same kobiety z dziećmi, też woziłyśmy tam te bułki. I na lotnisku tutaj w Białej, też tam w tym hotelu też byłyśmy, tam też były same kobiety i dzieci, naprawdę. Dzieci jak dzieci, ale niektóre smutne, po prostu ciężko to opisać, to trzeba zobaczyć. To jest, ja nie myślałam, że to tak wygląda. W telewizji to jest całkiem inaczej, a jak człowiek zobaczy tych ludzi spakowanych w jedną, jak to powiedziała pani, reklamówkę z jednymi kapciami, nie do opowiedzenia.
1: Porzućmy smutne tematy, wróćmy do tych kulinariów. To jest tak, że panie macie swoje, każda rolę jakąś w kole gospodyń wiejskich, że jedna pani tym się zajmuje, druga tym, jak to jest?
3: Raczej nie, wspomagamy się nawzajem. Jeżeli trzeba komuś pomóc, to pomagamy po prostu. Organizujemy się tak, że jak któryś ma pomysł, reszta dołącza.
1: Ci degustatorzy, bo ktoś zatwierdza, nie wiem, przepis, czyli ten farsz, o, z tym farszem będzie pieróg bardzo dobry i panowie są tymi, którzy zatwierdzają przepis?
3: Nie zawsze, ale tak się czasem zdarza.
1: No to która z pań tu rządzi najbardziej? Pani przewodnicząca czy nie?
2: Nie, ja nie, staram się nie rządzić. Nie wiem, co dziewczyny na to powiedzą, ale ja staram się nie rządzić.
3: Każda odpowiada za coś tam, więc każda z nas stara się i nie tylko z nas, bo jeszcze są osoby, które po prostu dzisiaj ich nie ma, a przychodzą i nam pomagają. Także no, na miarę możliwości każdy dokłada swoją cegiełkę.
6: Teresa Łukaszuk.
1: Czy myślały panie o tym, żeby stworzyć taki kombinat i własne produkty, nie wiem, pakować na sklepy?
6: Nie, nie myślałyśmy o tym.
1: W ogóle podsuwam pomysł.
6: Nie brałyśmy tego pod uwagę, ponieważ część z nas pracuje, duża część, i po prostu nie mamy takiego czasu, żeby coś takiego ogarnąć, żeby cały czas móc produkować.
1: To po pracy panie przychodzą i po prostu, żeby się zresetować?
6: Tak.
1: Jak często panie się spotykacie?
6: No różnie. Te dwie panie, pani Mariola i pani Edyta, to one tu chyba najczęściej urzędują, a my tak okazyjnie, jak jest jakaś akcja, to my wtedy wpadamy, robimy co trzeba.
1: Czy u was też jest tak jak w większości KGW, że tam członków jest na przykład 30 czy członkiń 30-40, a aktywnych osób 10?
6: Tak.
1: Bo jednak ta praca trochę wiąże, co niektórych, że nie mają czasu, żeby tutaj się pojawić. Ale członkiniami są?
6: Tak, oczywiście. Członkiniami są, udzielają się na przykład, no z czego my się ostatnio cieszymy bardzo, to to, że kilka młodych dziewcząt do nas dołączyło i chętnie przychodzą i pomagają. Jak jedna nie może, to inna przyjdzie i coś zrobi. Także cieszymy się, że po prostu nowe dziewczyny się angażują.
1: A jeżeli chodzi o KGW, to macie jeszcze, bo niektóre mają, zespół śpiewaczy?
2: Nie, nie mam.
1: Nie chcecie się w to bawić?
2: Nie.
1: Chóry panie nie kręcą?
3: Nie interesują nas brak czasu, głosów brak, nie wszystkie talenty można mieć.
1: Ale podobno głos się da wyszkolić odpowiednio.
3: No chyba raczej nie, zbyt mało czasu.
1: Jeszcze wrócę do tej świetlicy, bo panie powiedziały, że ona była w ruinie, ta świetlica, i panie zdobyły środki, a to remontowałyście panie, nie wiem, w czynie społecznym, czy jednak firma przychodziła?
2: To znaczy częściowo elewację zrobił pan wójt, Paweł Kazimierski nam tą elewację całą zrobił, a my...
1: Sam przyszedł, podwinął rękawy?
2: Nie, firma po prostu, ale on jako sfinansował, a my oczywiście malowanie, czyn społeczny, płytki, gipsowanie, no to woda, toalety, to świętej pamięci radny Włodzimierz Dunajko. On nam bardzo dużo pomógł, bo tutaj pogipsował, porobił łazienki, wodę doprowadził, której nigdy nie było przez lata tutaj w świetlicy.

0: No właśnie ta impreza była taką parapetówką.
1: Ta pod sosnami, po tańcówkę.
0: Tak.
1: No to już nie pytam, bo pewnie się działo trochę.
2: Dodać, że mamy piękną scenę zrobioną i też przez, zrobioną przez finansowanie od pana wójta. Za świetlicą w sumie.
1: To były panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zaberbeczu. Bardzo skromne, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy.
4: Oprócz niesienia pomocy innym, panie z koła aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności, organizując festyny, spotkania integracyjne, a także biorą udział w konkursach kulinarnych, podczas których to właśnie pieczone pierogi podbijają serca, a szczególnie podniebienia jurorów. Wspólnymi siłami i dzięki pozyskaniu funduszy wykonali między innymi miejsce rekreacji, odnowili przystanek, a nawet odrestaurowali okoliczne krzyże. Tak działa Koło Gospodyń Wiejskich w Wygnance w powiecie bialskim.
1: Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Wygnanka?
3: Krystyna Pawlik, w tej chwili zastępca przewodniczącej, ale założycielka i przez pierwszą kadencję przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wygnance.
1: Jesteście Kołem Gospodyń Wiejskich nowym, czy może reaktywowanym?
3: Kiedyś w Wygnance było Koło Gospodyń Wiejskich, podobnie jak większość kół działających i rejestrowanych, ale później w dziejach zaginęło i dopiero w momencie, kiedy weszła nowa ustawa dotycząca działalności kół gospodyń wiejskich, postanowiliśmy to koło jeszcze raz reaktywować. I założyliśmy nowe na zasadzie wpisu do agencji, gdzie mamy i NIP, i KRS.
1: A kto był w ogóle pomysłodawcą tego, żeby zawiązać koło?
3: Pomysł wyszedł z mojej inicjatywy. Zostałam radną swojej miejscowości i po prostu dojrzałam szansę głównie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, pisaniu projektów. Stąd też wyszłam z propozycją do naszych pań, wszystkich z Wygnanki, że może byśmy spróbowali takie koło zarejestrowały.
1: I teraz tak, jeżeli werbowałyście panie nowe członkinie, a może nawet członków, bo nie wiem, czy panowie też są w waszym kole?
3: Nie, na początku wyszłyśmy z założenia, że ma być to koło gospodyń wiejskich i zgodnie z nazwą zaprosiłam do współtworzenia przede wszystkim kobiety, wszystkie kobiety z mojej miejscowości. W związku z tym, że większość wyraziła chęć wspólnie z siostrą i panią sołtys naszą, zarejestrowałyśmy takie koło, początkowo w liczbie 23 osób.
1: Ale werbowałyście panie na zasadzie taki, kto ma lepszy talent, to ten się nada?
3: Nie. Wyszłyśmy z założenia, że tworzymy wszyscy wspólnie, nie zwracając uwagi na talenty i predyspozycje. Nie było jakiejś...
1: Tylko o chęci.
3: Tylko chęci, tak. Tylko i wyłącznie chęci.
1: A specjalizujecie się panie w kulinariach? Może w rękodzielnictwie?
3: Szczerze powiem, nasze koło nie jest wyspecjalizowane ani na kulinaria, ani na rękodzielnictwo, ponieważ nie mamy też takich warunków do spotykania się. Zaczęłyśmy swoją działalność przede wszystkim na budowaniu integracji między sobą i integrowaniu też mieszkańców. To było naszym głównym priorytetem. Chciałyśmy się między sobą lepiej poznać, zaprzyjaźnić, zbudować silniejsze relacje. Nie nastawiałyśmy się, że nasze koło ma służyć manifestowaniu czy pokazywaniu dzieł kulinarnych bądź rękodzielniczych. I w tym kierunku raczej od początku nie idziemy, chociaż nie powiem, bo bierzemy udział zawsze w jakichś kiermaszach, gdzie przygotowujemy i potrawy własne, i ozdoby wielkanocne. Prezentujemy to, sprzedajemy. To też jest nasza taka działalność, ale nie główna. Powiedziałabym, że w trakcie już odkąd zostało założone koło, poszłyśmy w stronę pozyskiwania środków zewnętrznych, żeby zmienić naszą publiczną tutaj przestrzeń. W ogóle sukcesu takiego naszego koła to bym postrzegała w pierwszej imprezie integracyjnej, gdzie się wszystkie spotkałyśmy, no i to sobie wyjaśniłyśmy, że jesteśmy same dla siebie i chcemy się przede wszystkim między sobą spotykać, dobrze bawić. Więc w tym kolejnym roku po założeniu, bo założyliśmy pod koniec grudnia 2018 roku zgodnie z tą ustawą, kiedy tam była możliwość uzyskania pierwszej dotacji, to w kolejnym roku napisaliśmy projekt, też byłam jego inicjatorem i wtedy udało nam się postawić na wsi grilla. No, kupiliśmy sobie stoły, wybudowaliśmy palenisko i zorganizowaliśmy imprezę integracyjną dla wszystkich mieszkańców. Okazało się, że to był ten kierunek dobry, w którą stronę trzeba podążać.
1: Czyli rozumiem, że tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, mamy i plac zabaw, mamy i ławeczki, mamy i grillowisko, teraz widzę altana. Co jeszcze udało się tu zrobić? Bo widzę, że to jest takie miejsce, które ma skupiać wszystkich mieszkańców w momencie, kiedy padnie hasło spotkajmy się.
3: Tak, w tym momencie jest to takie miejsce, ale tutaj pozyskiwaliśmy właśnie tą dodatkową infrastrukturę w trakcie

0: realizacji kolejnych projektów. Ten plac zabaw też powstał z myślą o naszych dzieciach, żeby miały miejsce, gdzie my się spotykamy przy ognisku, to dzieci się bawią. Z czasem naszły kolejne projekty, później udało nam się między innymi postawić na wsi bibliotekę działającą na zasadzie bookcrossingu, gdzie każdy może przyjść i wypożyczyć sobie książkę. Zrealizowaliśmy bardzo ciekawy projekt z Funduszem dla Odmiany, polegający na budowaniu świadomości o społeczności LGBT+, gdzie wywoływał sporo kontrowersji, ale przy okazji tego projektu odnowiliśmy przepięknie sobie przystanek, stary, bardzo taki odstraszający, bym powiedziała, nabrał nowego wyrazu. We współpracy z artystką wspólnie namalowaliśmy tam piękną łąkę. Zaangażowały się i panie, i dzieci, i mężczyźni, którzy też nam zawsze pomagają w tych wszystkich rzeczach takich trudniejszych. W kolejnym roku udało nam się też wspólnymi siłami odnowić sporo krzyży znajdujących się w naszej miejscowości. Tu również pozyskaliśmy dofinansowanie. Mieszkańcy bardzo aktywnie się włączyli w to, więc...
1: Wy tak staracie się być bardzo wszechstronni.
0: Tak, więc tutaj, gdzie widzimy jakąś tam potrzebę, w tym kierunku uderzamy i próbujemy gdzieś tam zmieniać naszą rzeczywistość. Teraz postawialiśmy też witacze, żeby naszą miejscowość tak się wyróżniała. Mamy na wjeździe i wyjeździe z miejscowości, które witają i naszych mieszkańców i wszystkich gości. Korzystając z tego, że przez miejscowość przebiega szlak rowerowy, wykorzystujemy motyw roweru, który wspólnie pomalowaliśmy i zamieniliśmy w kwietniki.
1: Czy to wszystko robicie czynem społecznym, rozumiem?
0: Tak, z tym, że mamy zwykle też dofinansowanie projektowe. Tutaj piszemy granty, głównie pozyskujemy z aktywnej Lubelszczyzny, z tych z mniejszych grantów. Chociaż ostatnio udało nam się pozyskać grant w konkursie Patriotyzm Jutra i w tym roku byliśmy jedynym kołem w Polsce, któremu udało się takie dofinansowanie pozyskać i jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu. Zorganizowaliśmy warsztaty dla dzieci i młodzieży i wykorzystując fakt, że w sąsiedniej miejscowości dzieciństwo spędził Józef Ignacy Kraszewski projekt...
1: Mówimy o Romanowie.
0: Projekt miał na celu m.in. bogacenie wiedzy nie tylko o znanym pisarzu, ale też jego ojcu, który kiedyś był włodarzem tych ziem, Janie Kraszewskim. I w ramach projektu dzieci i młodzież opracowały wielkoformatową grę planszową. Na planszy znalazły się też miejscowości, w tym wygnanka, które miały tutaj na celu pokazać bogactwo i piękno naszych stron.
1: To widzę, że tryskacie pomysłami, więc o czym teraz tak naprawdę marzycie? Macie jakieś takie duże przedsięwzięcie, które chciałybyście panie zrealizować?
0: Naszym jeszcze niezrealizowanym marzeniem jest właśnie marzenie o nowej świetlicy, którą nam brakuje, bo tak naprawdę budynek, który posiadamy na placu wioskowym w chwili obecnej jest w takim stanie, że nie spełnia swojej funkcji, a ze względu na to, że nie mamy miejsca takich stałych spotkań oprócz placu, więc nasza działalność jest aktywna od wczesnej wiosny do późnej jesieni, natomiast zimą, kiedy tak naprawdę mamy najwięcej czasu, troszeczkę musimy pozostać w domu ze względu na to, że nie ma takiego miejsca, gdzie mogłybyśmy w komfortowych warunkach się spotkać. Więc naszym niespełnionym, ale mamy nadzieję do zrealizowania marzeniem jest zaangażowanie się włącznie z władzami gminy w budowę nowej świetlicy wiejskiej.
1: Czy wy jako koło gospodyń wiejskich macie też pod swoimi skrzydłami jakiś zespół śpiewaczy?
0: Nie, nie mamy zespołu śpiewaczego, chociaż zawsze o tym też mówimy, ten pomysł jeszcze w nas kiełkuje. Już pierwszym krokiem jest to, że udało nam się pozyskać dotacje i w poprzednim roku zakupiliśmy 6 regionalnych strojów nadburzańskich. Możemy się tym poszczycić, że mamy odtworzone, prawdziwe nadburzańskie stroje, no, które teraz już nas tym bardziej chęci posiadać. Zadanie ich bardziej nas motywuje do tego, żeby kolejnym krokiem byłoby albo zespół, albo kabaret. W tym kierunku rozmowy gdzieś się toczą, ale to też jeszcze jest ten pomysł do zrealizowania.
1: I na razie w tych strojach, kto może, ten występuje?
0: Na razie w tych strojach prezentujemy się głównie na dożynkach, bądź też imprezach okazjonalnych. Córka jednej z naszych koleżanek jest bardzo utalentowana, w chwili obecnej realizuje program stypendialny polegający na śpiewaniu w mowie chachłackiej, więc występuje i promuje nasz nadburzański strój. I na razie nie mamy zbyt wiele może sposobności prezentować się w tych strojach, bo są one bardzo odświętne i no cóż, niecodzienne. Aczkolwiek no, na pewno jeżeli nasza działalność pójdzie w kierunku autystycznym, to zostaną w pełni wykorzystane.
1: Koło gospodyń wiejskich Wygnanka, które bardziej jest skupione na aktywizowaniu lokalnej społeczności, aniżeli skupianiu się na kulinariach czy też rękodzielnictwie.
0: Zdecydowanie. Mówię, wszystkim naszym gospodyniom nie brakuje talentów i kulinarnych, i rękodzielniczych, aczkolwiek no, nie jest to naszym takim priorytetem i jest to tylko marginalne.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Koło nie spoczywa na laurach i wciąż pozyskuje środki na różne cele. Jedną z ciekawszych inicjatyw było stworzenie biblioteki działającej na zasadzie book crossingu, a także wykonanie tzw. witaczy na wjazdach do Wygnanki. Pracownia ceramiki przy Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu działa na pełnych obrotach. Łącznie tego rzemiosła uczy się prawie 50 osób w różnym wieku.
1: Jestem otoczony różnymi specyfikami dotyczącymi ceramiki. Z tyłu mam bardzo piękne prace ceramiczne. To od kiedy pani zajmuje się tutaj ceramiką?
3: Marcelina Łozakłada, instruktor plastyki. Około 2-3 lat zajmuję się ceramiką. Dodatkowo tu jest wytwarzana ceramika z masy lejnej i dodatkowo pracuję z dziećmi na glinie.
1: A skąd to się wzięło?
3: Ceramika była tutaj już od dawna. Dawno, tak.
1: Czyli brakowało instruktora.
3: Tak, brakowało instruktora. Tutaj panie wcześniej przede mną troszeczkę pracowały, podtrzymywały ceramikę po byłej pani instruktor plastyki, która odeszła na emeryturę.
1: Ile tych osób uczy się ceramiki?
3: Ponad 50 osób. Te 50 osób są podzielone na grupy wiekowe, które przychodzą raz w tygodniu i uczą się dodatkowo plastyki i ceramiki.
1: I jaka jest ta rozpiętość wiekowa?
3: 4-5-latki do tak 13-14.
1: Myślałem, że starsi też mają pole do popisu.
3: Jeszcze nie. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie może więcej czasu i ja się też doszkolę, i żeby przekazać jak najwięcej wiedzy.
1: Ale widzę, że zaplecze techniczne macie tutaj.
3: Staramy się wykorzystać jak najlepiej tą przestrzeń, bo mam jeszcze jedno pomieszczenie, której pan nie widział, bo jednak to są odlewy z form, a to dużo miejsca zajmuje.
1: No i widzę chyba piec, tak?
3: Tak, jest specjalny piec, który dosyć często chodzi. Mamy sporo wypałów, bo najpierw taką ceramikę trzeba wypalić na biskwit, taką jedną pracę, a później jeszcze raz na szkliwo, więc to jest czasochłonny proces.
1: No właśnie o to miałem zapytać, jak powstaje na przykład taki aniołek, który przede mną stoi?
3: Długo, długo. Najpierw masę lejną lejemy do form, to sobie schnie, wyjmujemy z form, przygotowujemy, jest obróbka wstępna. Potem taki przykładowo aniołek sobie stoi i schnie około kilku dni, tygodnia. Potem można to jeszcze tam wyszkliwić i jak wyschnie porządnie, dopiero dajemy na pierwszy wypał do pieca. Jest ten pierwszy wypał i przygotowujemy się do szkliwienia. Jak jest poszkliwiony, to znowu jest wypał.
1: To jakaś musi być specjalna temperatura?
3: Tak, od ponad 1000 stopni na szkliwo, tak. Specjalny piec, to teraz troszeczkę nam zaniemógł, ale przychodzi pan, który zaraz go naprawi i będziemy dalej ruszać.
1: Skoro tych prac widzę tutaj z tyłu za mną tyle, to robicie wystawy?
3: Przeważnie przy kiermaszach jest wystawiane są te prace. Schodzi prawie wszystko na bieżąco, bo tutaj jest jakby też, to jest nasza reklama, te prace i dodatkowo przychodzą ludzie i kupują po prostu.
1: Aha, czyli też taką działalność trochę komercyjną prowadzicie i co, i za to jeździcie na wycieczki?
3: Nie, absolutnie. To wszystko idzie jakby na budżet chyba mógł, więc to już ja nie wnikam w kwestie finansowe. Takie wszystkie te aniołki, bo to i są i kotki, dzbanki, tak? Teraz mieliśmy sezon wielkanocny i kurczaczki, króliczki. Wszystko też oferujemy w ramach różnych konkursów. Ktoś wyjeżdża w delegację na przykład i chce zaprezentować nasz Terespol i wiezie takiego aniołka czy kurczaczka, tak? Wszystko ma też swoją nalepkę, żeby nie było, że to jest bezimienne. Wszystko, że to jest z tej pracowni pochodzi i taka reklama idzie w świat.
1: Rozumiem, że to pani tutaj decyduje o tym, co w danym dniu będzie wytwarzane.
3: Tak.
1: A skąd pomysły w ogóle czerpiecie? Tak. Wszystko w głowie?
3: Na odlewy są specjalne formy, no, których nie za bardzo jestem w stanie też wymyślić.
1: No tak, ale forma formą, natomiast samo malowanie, no to już jest jest artyzm.
3: Tak, to jest proces twórczy, więc tak, tutaj właśnie też jest moja koleżanka, Ania Jakuszko, która mi bardzo pomaga i przyznam się tak, kiedyś zapierała się rękami i nogami. Nie chciała tego ruszać, pomagać innym paniom, a tak się wkręciła, że naprawdę siedzi i dłubie maluje, piękne prace powstają z jej ręki.
1: To jeżeli chodzi o tę formę, to co, cały czas dokupujecie nowe?
3: Tak, dokupujemy nowe. Przyznam się jeszcze tak, to jest też jest dużo rzeczy, które są wytwarzane jakby z ręki, tak? Czyli po prostu z gliny i też wypalane. I to też działa na zasadzie, że ja uczę też te dzieci, które zabierają swoje prace. Czasami zostaje coś w pracowni też po nich. To też to jest przejmowane i szkliwione i wystawiamy to też u siebie tutaj w gablotkach, czy tutaj stoi za mną sporo prac dzieci.
1: Zawsze mnie interesowało, czy te materiały są drogie w zakupie, bo tutaj widzę, co to jest szkliwo niby zielone, a białe.
3: Tak, szkliwo jest ogólnie takim ciekawym procesem. W piecu zachodzą takie zmiany, że powstaje zupełnie inny kolor niż pan tutaj widzi. Te szkliwo takie typ tutaj różowe, tak? Później wychodzi zielone.
1: Widzę cenę za kilogram 60 zł.
3: Nie jest tani proces, tak. Dużo rzeczy trzeba dokupić, ale i wszystko jest w budżecie.
1: Jak dużo tego szkliwa trzeba zużyć na takiego aniołka na przykład?
3: Oj, nie jestem w stanie ocenić, bo mamy od małych do dużych aniołków ten akurat.
1: A to szkliwienie w jakiś sposób wygląda, bo no to jest proszek. Jak ja posypię tą figurkę proszkiem, to wszystko zaraz wyląduje na podłodze.
3: Nie, absolutnie. Ten proszek wsypujemy sobie do miseczki i rozcieńczamy z wodą. Ja tutaj mam też taki specyfik, który pomaga lepiej nakładać szkliwo. I rozcieńczane szkliwo mieszamy sobie i powstaje taka tutaj masa, którą nakładamy na...
1: Ale ta masa po rozrobieniu z tym specyfikiem nie daje jeszcze tego koloru, który później po procesie wypalania uzyska ten kolor. Łatwo można się w kolorach pomylić.
3: Łatwo. Po to robimy też próbniki. To są próbniki. Można sobie na przykład taki próbnik sobie wziąć do rączki i zobaczyć z tyłu napis. Odszukać sobie tutaj wśród proszku i zobaczyć, jak ten kolor wygląda naprawdę. Więc to jest dosyć ważne w ceramice.
1: O, dostawa towaru.
3: Tak, tak. To jest masa lejna, czyli mogę panu zaraz pokazać nawet, jak to wygląda naprawdę.
1: No oczywiście, muszę zobaczyć, jak to wygląda. Wiaderko 10-litrowe czy 5-litrowe?
3: Powiem szczerze, że już nie pamiętam, ile to jest, bo ja nie jestem też w stanie tego dźwignąć, to chyba z 50 kilo jest. I to wygląda jak błotko. Coś takiego.
1: Też kolor szary.
3: Tak, tak. Troszeczkę rozcieńczamy też z wodą, zalewamy formę. Człowiek się troszeczkę pobrudzi przy tym, ale jest frajda.
1: To ile wy tego wszystkiego przetwarzacie w ciągu miesiąca?
3: O, powiem szczerze, że to jest taki trudny temat, bo to zależy od czasu, zależy jaki mamy sezon. Czy mamy świąteczny, to więcej tego produkujemy. Jak przychodzą na przykład ferie, gdzie bardziej pracuję z dziećmi, to zostawiam to ceramikę niestety. Ale staramy się uzupełniać zapasy tak, żeby kto przyjdzie, żeby miał z czego wybrać.
1: A jeżeli chodzi o te formy, to jest coś takiego, co powstaje bez form?
3: Z masy lejnej raczej nie. Wszystko musi mieć formę, bo to jest płynna postać, a glinę już tworzymy według własnego uznania.
1: Czyli glina, to rozumiem, że to te podstawki takie?
3: Nie, akurat to nie, ale na przykład choinki ma pan pod spodem. To są prace dzieci.
1: I tą glinę trzeba dobrze wyrabiać rękoma?
3: Tak, tak. Tylko i wyłącznie. Nie ma.
1: Silne ręce muszą być.
3: Tak, są też maszyny specjalistyczne, ale nie posiadamy ich. Tutaj rączki, wałki, wszystko tak.
1: No to kto wie, jak jeszcze trochę tych rzeczy posprzedajecie, to może tą maszynę do wyrabiania kupicie.
3: Oj, nie wiem, czy będziemy mieli miejsce, powiem szczerze. Nie, nie robimy aż tak tych rzeczy na masę. Bardziej cenimy sobie pojedyncze, ładne egzemplarze, o tak powiem.
1: A co dzieciaki najchętniej lubią robić?
3: Kiedy daję im wolną rękę. Tworzą same, tak, i są zafascynowane tym. Często proszą mnie o glinę. Powiem też szczerze, nie jestem też w stanie często tego robić, bo jak przyjdzie mi 50 osób i zrobi mi po kilkanaście prac, to nie mam czasu na wypał. Ale staramy się, przynajmniej tak raz w miesiącu, żeby dzieci miały kontakt z tą gliną. Ferie, wakacje, zawsze są zajęcia z gliną.
1: Jeżeli chodzi tutaj o takie miseczki, to też z odlewu powstają?
3: Tak, miseczki z odlewu, a wszystko jest ręcznie malowane i zdobione.
1: To fajnie, bo to takie wyglądają jak chłopskie misy kiedyś były.
3: Staramy się różne formy i wygląd, żeby był taki swojski. Tak, dla każdego co innego. Zauważyłyśmy właśnie tutaj z Anią, że ile osób, tyle gustów i co nam się nie podoba, ktoś przyjdzie i powie, że to jest piękne, więc jesteśmy nieraz w szoku, że ktoś na przykład weźmie tu daną rzecz.
1: A macie umowę może z jakąś galerią podpisaną, która może sprzedawać wasze rzeczy, czy raczej staracie się na własną rękę wszystko sprzedawać?
3: Staramy się na własną rękę. Raczej to jeszcze dalej tam w świat nie poszło, może jeszcze nie ma aż takiej potrzeby, szczerze, bo bardziej jak reklamujemy, to idzie świat, ale żeby to poszło dalej w odsprzedaż, nie nadążyłybyśmy robić po prostu.
1: Na Facebooku ogłaszacie?
3: Mam stronę taką w powijakach troszeczkę zrobioną. Może zacznę teraz po wywiadzie prężniej się nią zajmę, tak.
1: Dyrekcja MOK-u będzie zacierać ręce, bo wpływy będą.
3: Nie wiem, może. Pani dyrektor i tak chyba jest zadowolona, bo przychodzi często i podziwia nasze prace i tak sama kupuje często i dla rodziny i przychodzi i podziwia, więc...
1: A specjalizujecie się w aniołkach?
3: Głównie, tak. Słyniemy z tych aniołków i chyba najchętniej są wybierane. Chociaż nie powiem, wszystko też idzie. Filiżanki, to zależy jaki sezon jest.
1: Czyli jak ktoś sobie zamówi komplet filiżanek, to zrobicie taki sam wzór i skompletujecie?
3: Nigdy nie ma takiego samego wzoru. Są podobne, zbliżone, ale szkliwo jest takim specyficznym produktem, że zawsze coś, czymś się różni ta filiżanka. Więc to jest piękne w tym, co robimy.
1: Widać, że są z jednej serii, ale każda jest indywidualna jednak.
3: Oczywiście, tak, jak najbardziej.
1: Chyba będziecie chciały panie otworzyć wkrótce własną cepelię z takimi rzeczami.
3: może nie na tyle jesteśmy w stanie wyprodukować, ale chętnie zapraszamy dzieci, młodzież, jak mamy właśnie fery czy wakacje, albo zapisać na zajęcia też, żeby ktoś sam spróbował tej wspaniałej techniki.
1: Dzieciaki dobrze sobie radzą z malowaniem, to znaczy z szkliwieniem.
3: Ze szkliwieniem. Przyznam się do tego, że najstarszą grupę mam ze szkliwieniem, bo jednak to jest troszeczkę niebezpieczne dla małych dzieci. Dzieci lubią mieszać, bawić się, więc bardziej tutaj, jak coś tworzą do domu, to daje im farbki i wówczas taki produkt sobie farbkami pomalują i też to pięknie się prezentuje.
1: Czyli taka praca domowa.
3: Może być domowa. Może być i na prezent.
1: A co trzeba, jeżeli chodzi o samo dobieranie materiałów? No bo tu musicie mieć jakiś dobry materiał. Są jakieś specjalistyczne sklepy z tym?
3: Oczywiście. Internet jest tak pełny tych rzeczy. Jest czego wybierać, tylko trzeba mieć pieniążków dużo, więc tak. Każdy może kupić, ale no, trzeba mieć odpowiednią ilość gotówki jednak, żeby tym się zająć.
1: No tak, bo jak patrzę cały czas tutaj na cenę szkliwa 1 kg, no to faktycznie jak w różnych kolorach chce się robić, to tego dosyć dużo jest. Żeby uzyskać kolor, to można mieszać te szkliwa też?
3: Można się bawić, ale to już mówię.
1: Nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
3: Tak, to jest zawsze niespodzianka, zawsze. Nawet jak nam zostają takie troszeczkę jakby zlewki, coś tam zostanie, my to sobie tam zostawiamy, nic nie wyrzucamy i ciekawe efekty powstają.
1: I później jest efekt wow. Pracownia Ceramiki, Miejskie Centrum Kultury w Terespolu. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Pracownia Ceramiki głównie specjalizuje się w wytwarzaniu aniołków, które można kupić podczas lokalnych kiermaszów. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczany na bieżącą działalność Teres Polskiego Ośrodka Kultury. Istnieją od 57 lat. Ich skład liczebnie nigdy nie przekroczył 12 osób. Chodzi o zespół Pawłowianki z gminy Janów Podlaski, który zdobył między innymi pierwszą nagrodę na ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaczy ludowych w Kazimierzu Dolnym, a który w większości wykonuje pieśni w języku chachłackim.
4: Kiedy w lustrze się przeglądam, to mi z oczu płyną łzy.
5: Danuta Gryglas, jestem kierowniczką zespołu Pawłowianki, który ma już bardzo dużo lat.
1: Właśnie ile?
5: Proszę pana, 56 lat w tym roku będzie.
1: Więcej ode mnie.
5: No właśnie. I więcej od nas. Chyba.
1: Jak to się zaczęło?
5: To znaczy zaczęło się to, zawiązany był zespół założony przez panią Nowicką z Janowa. Akurat tutaj tych starszych pań nie ma, naszych koleżanek, które przy tym były. Założyła wtedy kilka zespołów, ale nasz i zespół z Jakówek przetrwał, że tak powiem.
1: Jakówki wiem, bo już z nimi wywiad robiłem.
5: No właśnie, no. A my też jako drugie przetrwałyśmy. Wszystkie burze i tam zniechęcenia, bo to przychodzą często i gęsto.
1: A jaki repertuar na początku wykonywałyście panie? Kto go dobierał?
5: No my same też szukamy jakichś starych utworów, starych nagrań. Troszkę Piotrek też nam pomaga, coś tam wynajdzie.
1: Piotrek, czyli instruktor muzyczny.
5: Tak, przepraszam bardzo. Piotr Kulicki, nasz instruktor.
1: To musiało wybrzmieć.
5: Tak, najlepszy instruktor jeszcze, o tak, w ten sposób. Także jakieś tam stare zapiski też są. No i jest kilka pań, które też takie stare piosenki pamiętają, też nam przekazywały.
1: Tytuły?
5: Tytułów to już nie pamiętam.
1: No to ile ten repertuar pieśni ma?
5: No teraz pan mi zadał pytanie.
1: A już widzę, jeden segregator, drugi segregator, tak. To sporo tego.
5: Dużo. bardzo dużo. Ale to były takie zapisane, a oprócz tego jeszcze, no myślę tak, ze 150 na pewno znamy. Bo nie wszystkie mamy zapisywane, nie? Część umiemy na pamięć i to tak luks.
1: Z tego, co mi wiadomo, to panie zdobywacie nagrody.
5: W 2023, dobrze mówię?
1: Całkiem niedawno.
5: Tak, zdobyłyśmy pierwszą nagrodę w Kazimierzu w kategorii śpiewu. Wyśpiewałyśmy Korowaja, przede wszystkim to za ten utwór, w języku chachłackim. W ogóle śpiewamy w tym języku, znamy, no nawet sporo utworów mamy.
1: To fragment tego Korowaja, to na koniec pani mi zaprezentujecie chociaż fragment, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy.
5: Oczywiście, że tak zrobimy. My nawet całego możemy, tam 20 parę zwrotek.
1: To aż tyle nie przejdzie.
6: Danuta Panasiuk.
1: To jak pani przygotowujecie się do konkursów, to kto dobiera repertuar? Bo rozumiem, że trzeba mieć no, jakieś ustalone, które śpiewacie na danym konkursie.
6: No w zależności od występu, jeżeli jest to konkurs właśnie pieśni ludowej, to mile przez jury widziane jest jakieś stare, już zapomniane albo w ogóle takie niesłyszane pieśni. No tak jak mówiła tutaj Danusia, pieśni w języku też chachłackim. Także, a jeżeli są to inne występy, to właśnie w zależności od okoliczności, czy to są dożynki, czy to są jakieś święta odpustowe, czy wtedy śpiewamy maryjne pieśni przepiękne.
7: Krystyna Misiejuk.
1: A jeżeli chodzi o te pieśni chachłackie, to kto to wykopuje, te takie zapomniane numery? No bo to gdzieś takie stare utwory są. Kto tam? Wszystkie panie gdzieś tam szperacie w szpargałach?
7: Zgadza się, wszystkie panie szukają, mają swoje jakieś tam kontakty, wynajdują, przynoszą. Tutaj mamy pana Piotra i on nam to po prostu pomaga, żeby to nadało się do śpiewania, do konkursu, bo my same to niekoniecznie może tak wszystko, ale on nam bardzo dużo pomaga.
1: Ale to jest tak, że przecież tekst znajdziecie panie, ale kto tą melodię pamięta?
7: No właśnie, trochę my, trochę melodię to przeważnie jak gdzieś od kogoś dostajemy taki tekst, to i ta melodia jest tam gdzieś przekazywana, to troszeczkę my zapamiętujemy, jak nam zaśpiewają, a resztę to jakoś po swojemu dopracowujemy zależnie od okoliczności.
8: Agnieszka Michaluk.
1: To kto w tym zespole rządzi? Pani kierowniczka, czy jest więcej osób takich, które rządzą?
8: Znaczy my trochę podpowiadamy, że może takie, a może inne pieśni, może dopasowujemy do okoliczności. No. Czy dożynki, czy przegląd, to znowu też szukamy takich dawniejszych pieśni, czy nawet tych weselnych. Coś tak, no tak mniej więcej.
1: A instruktor potrafi się zdenerwować?
8: Nie, chyba nie. On słucha się nas.
1: No tak, bo panie stanowicie większość, faktycznie.
8: Tak.
1: Nawet by nie śmiał.
8: No właśnie, nie.
9: Zofia Mamruk.
1: To które utwory najtrudniej się śpiewa?
9: O, dla mnie był najtrudniejszy chachłacki, bo nigdy nie rozmawiałam po chachłacku, ile lat przeżyłam. Ale tutaj naprawdę one są, no tak, nie umiem określić tego, ale są po prostu przepiękne te pieśni.
1: Czy to jest tak, że dostała pani teksty i stwierdziła, że czas najwyższy nauczyć się tego języka?
9: Tak, to ma pan rację.
1: I rozumie pani ten język?
9: Oczywiście.
1: To proszę mi coś zacytować.
9: Trudno mi byłoby powiedzieć.
1: A proszę zerknąć w ściągawkę i mi przetłumaczyć chociaż ze dwa zdania.
9: Już koleżanka podpowiedziała. Oddała mnie matka.
1: Oddała mnie matka. Kurczę, to skomplikowany faktycznie język.
9: Nie, to jest bardzo takie, ładnie się tak to wypowiada, jak śpiewamy. Także naprawdę.
1: A kolędy też w tym języku są śpiewane, tak?
9: Kolęd nie śpiewaliśmy w takim języku. Nie doszłyśmy do tego, tak.
1: Dobrze. Czy nie ma w opracowaniu?
9: Musimy opracować coś tam.
10: Jarosław Nitychoruk, akordeonista zespołu.
1: Od początku w zespole?
10: Nie od początku.
1: Za młody chłopak?
10: Za młody chłopak, tak. Ale kilka lat.
1: A kto namówił do tego, żeby wstąpić do Pawłowianek?
10: Nawet nie wiem. Nie, tak wcześniej nie grałem, ale wywoziłem na występy, także tak się to zaczęło.
1: To macie tutaj we dwójkę i akordeon, i gitara, to dobrze współgra?
11: Piotr Kulicki, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. Też mam przyjemność prowadzenia tutaj zespołu ludowego Pawłowianki. Jeżeli chodzi o instrumenty, to tak naprawdę gitara to nie pasuje za bardzo tak na takie tradycyjne ludowe śpiewanie, prawda? Ale na próbę jak najbardziej, żeby coś tam pomóc, ale...
1: Czyli z gitarą nie występujecie na konkursach?
11: Czasami zdarza się, zależy jaki konkurs, bo jest na jakiś konkurs piosenki maryjnej, czy jakieś może, nie wiem, w Wiesznicach coś śpiewaliśmy niedawno, Miłosnej, to może być wtedy gitara, nie? Tak, to wtedy nie jest to obwarowanie takie, że musi być już taka tradycyjna, ludowa pieśń z tego regionu, a nie z innego, to wtedy można zagrać z gitarą, a jak nie, można czasami z bębenkiem, prawda?
1: Z gitarą i z akordeonem to zawsze lepiej niż a cappella.
11: No dokładnie, jest zawsze coś, takie wypełnienie wszystkiego, no ale jak nawet nie mam gitary, bo nie pasuje, no to wtedy biorę bębenek tutaj z talerzem, no i śpiewam też jeszcze i taka grzechotka też jest, dziewczyny podpowiadają. O, czasami tą grzechotkę to i na nodze się zakładało, żeby było więcej tego wszystkiego, jak się kombinuje, żeby to jakoś tak lepiej to wszystko brzmiało.
1: Czyli Pawłowianki to są panie plus dwóch panów, oczywiście z przeważającą liczbą pań.
11: Dokładnie, tak. Jeszcze dzisiaj nie ma całego składu. No tak.
1: Skład ilu osobowy jest?
11: Ojej, trzeba policzyć. Chyba 12 dziewczyn, tak? A, 10 i nas dwóch, także 12.
1: Czy 12?
11: 12, tak.
1: Szczęśliwa 12.
11: Tak.
1: Co by nie mówić, parszywa.
11: Szczęśliwa, mam nadzieję.
1: Tak, nawiązałem tak żartobliwie do filmu. Przejdę teraz do pani. Pani, widzę, ściska w ręku segregator.
12: Anna Chwedoruk.
1: Rozumiem, że to jest przywiązanie do pieśni.
12: Muszą być dwa, bo już w jednym się nie mieszczą. Dlatego.
1: Cały czas to jest tak, że te utwory dochodzą, gdzieś ktoś znajduje i bez przerwy panie dorzucacie?
12: Tak.
1: Do segregatora?
12: Dorzucamy. Tak, niedawno był ten jeden. Proszę zobaczyć, tu się kończy.
1: Jest nawet spis treści, 121 utworów.
12: A tu są dalej. A dalej jest jeszcze obrzęd, który właśnie, nad którym pracujemy. Obrzęd, scenariusz, który same stworzyłyśmy. Trochę w oparciu o tekst tego Hachłackiego Porowaja.
1: Czyli panie też wystawiacie widowiska?
12: Znaczy jeszcze nie wystawiamy. To jest taki pierwsza odwaga, na którą się zdobyłyśmy, ponieważ wiele z nas ma jeszcze w pamięci starsze koleżanki albo kogoś w domu, kto pamięta, jak tam się robiło tego Porowaja, jak ten obrzęd wyglądał. Mamy też tekst i trochę ze źródeł pisanych, etnograficznych. No i już ten scenariusz chyba na ostatniej próbie już został napisany, taki wstępny. Zobaczymy, jak będziemy próbować, co nam z tego wyjdzie. Na pewno się zmieni.
1: Ja tutaj mężów nie widzę, żeby przychodzili wam towarzyszyć podczas prób.
13: Chwała Bogu.
1: Chwała Bogu.
12: To znaczy, mężowie nam pomagają też, no nie mówcie, nie przy śpiewie, ale przecież jak robiłyśmy wieniec, bo też robimy wieńce, wijemy palmę, także panowie też pomagają nam przy konstrukcji, przy zdobywaniu różnych materiałów, przy przewożeniu. Taki wieniec zawieść na dożynki to nie lada jest wyczyn.
1: Czy dobrze jest znać język hachłacki, bo jak chcecie panie mężów poplotkować na ich temat, to... W języku hachłackim.
12: My aż tak nie znamy, żeby się biegle posługiwać. My znamy zaledwie tam kilka czy kilkanaście tekstów piosenek, które gdzieś tam wygrzebałyśmy, które też były w tajemnym zeszycie, bo żadna tutaj się nie przyznała, bo to jest tajemnica, jest zeszyt, który jest pielęgnowany od pierwszych pań, które śpiewały w zespole i są to teksty, które zostały zapisane tutaj stąd, z tego regionu, ale też są tam teksty stworzone przez jedną z pań członkiń byłych.
1: Ale tych parę zdań panie sobie zapamiętują i jak trzeba coś tam przygadać na temat waszych mężczyzn, to oni nie wiedzą, o co chodzi, tylko wy wiecie, o co chodzi.
12: Znaczy my też jesteśmy sprytne, my mówimy normalnie i oni nie wiedzą, o co chodzi, także...
1: Czyli rozumiem, że mężczyźni wybiórczo słuchają.
12: Radzimy sobie.
1: Pamięta pani, ile osób przewinęło się w ogóle przez Pawłowianki?
5: Było nas 14 dziewczyn? Tak, bo kilka pani zmarło. Dokładnie nie wiem. Teraz pan nie.
1: No, teraz jest pani 12, a jak pani powiedziała, że 56 lat?
5: Tak.
1: To przez 56 lat cały ten skład cały czas był taki 10-12 osobowy?
5: Nie zdarzało się, że nawet było, że się zmniejszał do 4 osób.
1: Nawet.
5: Było bardzo skromnie, tak. Także tak jakby wygasał zespół, i później kryzysy były właśnie. Ale nie było tak, że przestał w ogóle działać zespół. Gdzieś tam się jedna dołączyła, następna i dalej rozkwitał, tak.
1: A udało się namówić do uczestnictwa w zespole nastolatki?
5: No, proszę pana.
1: Ciężko młodzież namówić.
5: Ciężko, ale jakby co, niech idzie w eter, zapraszamy do zespołu Pawłowianki, zapraszamy młodzież, bardzo. Tutaj szukamy jak najbardziej dziewczyn, mogą być i chłopcy.
1: O różnej skali głosu.
5: Tak, dokładnie, ale to jest no ciężka sprawa. No jeszcze my młode to trochę pociągniemy, nie? Ale przydałaby się jakaś świeża krew.
1: A instruktor wymagający? Wyciąga ten głos tak do tych wysokich oktaw?
5: Wymagający i tak powinno być. Tak, w ten sposób my się tak jakby doszkalamy i on nas trzyma w ryzach. No i dlatego też jesteśmy takim dobrym zespołem, myślę, śpiewamy pięknie, tak mi się wydaje.
1: I potem jak tak tutaj poćwiczycie i w domu cicho podśpiewacie sobie, to mąż tam sobie myśli, Boże, jaką ja mam utalentowaną żonę.
5: No pewnie, że tak, oczywiście, ja tak myślę przynajmniej.
1: Nie wiedziałem, że taki skarb miałem w domu, tak?
13: Chodzą dumne jak pawy, nasi panowie, naprawdę.
1: No to tak na zakończenie ja bym poprosił o tego korowaja. Tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.

To była rozmowa Arka Michlewicza z zespołem Pawłowianki z Nowego Pawłowa, niedaleko Janowa Podlaskiego. Instruktorem muzycznym grupy jest Piotr Kulicki, na co dzień pracujący w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim.